przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Słuchacie Radia Aleks.

0: Radio Alex.
1: W kalendarzach piątek to 15 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomego wstrzymania wyjazdu amerykańskiej grupy pancernej do Polski. W jej skład wchodzi ponad 4000

0: żołnierzy wraz ze sprzętem. O szczegółach Paweł Żuchowski.
1: Na Kapitolu ogromne żywienie. Roger Wicker, szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Shaheen podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczebności sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Rosja wybiera eskalację zamiast negocjacji. Tak najnowszy rosyjski atak na Kijów komentuje kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak dodał, Niemcy nadal stoją po stronie Ukrainy, a Kijów i jego partnerzy pozostają gotowi do rozmów o sprawiedliwym pokoju. Przypomnę, zeszłej nocy w ataku na Kijów zginęło ponad 20 osób, w tym troje dzieci. W stolicy Ukrainy dzisiaj ogłoszono żałobę. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych. Tak mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadną? O tym Krzysztof Berenda.
2: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
3: Obniżane? Nie. To już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
2: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
3: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
2: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: To nie będzie pogodny dzień, to nie będzie pogodny weekend. Niestety deszcz, burze, wszystko to zdarzyć się może w ciągu kilku najbliższych dni. W tej chwili najcieplej w Katowicach prawie 12 stopni, najzimniej niecałe 3 w Resku na zachodnim Pomorzu. A dzisiaj wprawdzie będzie dość ciepło, solidny dwucyfrowy wynik pojawi się, to jednak na niebie rządzić będą chmury, z tych chmury opady deszczu, a niewykluczone, że lokalnie także zagrzmi. Warunki biometeo niestety dzisiaj nie najlepsze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: To jest podsumowanie wiadomości w radiu Alex. Joanna Mielimonka. Zapraszam, o tym mówiliśmy w czwartek. O krok od tragedii w kompleksie leśnym Baligówka w gminie Czarny Dunajec doszło do groźnego pożaru. Ogień pojawił się w trudno dostępnym terenie w pobliżu zakładu torfowego. Jak poinformował burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski, strażacy przez ponad 3 godziny lokalizowali źródło pożaru. Konieczne było rozwinięcie blisko kilometra linii wężowej, a teren akcji był praktycznie niedostępny dla ciężkich samochodów pożarniczych. Dodatkowym utrudnieniem był brak naturalnych źródeł wody w pobliżu. Dzięki szybkiej i skutecznej akcji strażaków udało się opanować ogień, zanim zajął pokłady torfu. W innym wypadku mogłoby dojść do długotrwałego pożaru prowadzącego do poważnych zniszczeń cennego ekosystemu torfowisk. W związku z utrzymującą się suszą burmistrz apeluje do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i na terenach otwartych. W poniedziałek rusza remont drogi powiatowej Łysa Polana Morskie Oko. Chodzi o odcinek o długości 3 km od Łysej Polany do wodogrzmotów Mickiewicza. Sporządzono harmonogram, z którym zapoznała się Joanna Chmiel.
7: Plany wykonawcy obejmują kolejno 18-19 maja to frezowanie nawierzchni, 20 do 22 maja ścinanie poboczy, 25 do 26 warstwa wyrównawcza, 27 do 29 warstwa ścieralna. Tradycyjnie Ukrainie. Przy prowadzeniu takich prac główny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W związku z tym od 25 do 29 maja na remontowanym odcinku nastąpi całkowite zamknięcie ruchu turystycznego, pieszego, a także konnego. Na drogę nie będą mogły również wjeżdżać samochody. W pozostałych dniach piesi będą mogli przejść tym odcinkiem, natomiast wozy konne czy samochody niestety nie przejadą. Kolejny etap to 8-10 czerwca, kiedy to zaplanowano prace obejmujące uzupełniania poboczy drogi.
6: Szczegółowy harmonogram możecie sprawdzić na radioalex.com.pl. Tradycyjnie też trzeba tu wziąć pod uwagę pogodę, która może zakłócić plany wykonawcy, ale o tym także w Radiu Alex będziemy informować na bieżąco. Tymczasem po zimowej przerwie ponownie uruchomiono zdroje wody pitnej przy wejściach na popularne tatrzańskie szlaki. Można z nich korzystać w kilku lokalizacjach, między innymi w Kuźnicach, Dolinie Strążyskiej, Dolinie Małej Łąki oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ulicy Chałupińskiego w Zakopanem. Woda dostarczana do zdrojów pochodzi z systemu SEWIK i ma takie same parametry jakościowe jak woda wodociągowa. Jest bezpieczna, nisko mineralizowana i nadaje się do bezpośredniego spożycia. Jak podkreślają SEWIK oraz TPN, korzystanie ze zdrojów to także rozwiązanie ekologiczne, które pozwala ograniczyć zużycie jednorazowych plastikowych butelek w górach. Zakopiańscy policjanci pomogli zatrzymać włamywacza ze stolicy. Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę współbiesiadnika, ukradł klucze, pojechał w trakcie imprezy do jego domu i tam z sejfu zabrał 65 tysięcy złotych. Arkadiusz Żabka.
8: 29-latek po przewiezieniu z Zakopanego usłyszał zarzuty dotyczące także innych przestępstw. Jest już w tymczasowym areszcie. Chodziło o kradzież markowej kurtki, klucze do domu i sejfu oraz 65 tysięcy złotych. Obywatel Ukrainy podczas wspólnego picia alkoholu w restauracji ze swoim znajomym, u którego kiedyś mieszkał, wykorzystał sytuację i zabrał jego kurtkę z kluczami. Pod pretekstem wyjścia na papierosa wymknął się z lokalu, pojechał do jego mieszkania i go okradł. Następnego dnia 29-latek za gotówkę kupił samochód i pojechał do Zakopanego. Szybko wpadł w ręce policjantów. Pod Tatrami dopuścił się też kradzieży, nie płacąc za paliwo na stacjach.
6: Na zakopiańskich straganach pojawiła się nowa pamiątka. To niezbyt udana pluszowa wersja oscypka w góralskim kapeluszu. Ma różne rozmiary i różne ceny. Jest też wersja przypinka do kluczy. Na razie zainteresowanie nowym gadżetem jest średnie, a sami sprzedawcy wątpią w jego sukces komercyjny.
9: Ja pierwszy raz to widzę, więc myślę, że to nowość. Tam ktoś dopiero kupił, więc ja się z tym nie spotkałam wcześniej.
10: Ale kupi pani też jako pamiątkę z Zakopanego?
9: Kupię pewnie dla dzieci.
10: Oscypek pluszowy już kupiony?
11: Nie, ja oscypków nie za bardzo.
10: Nie lubisz nawet pluszowych?
11: Lubię jeść, ale takich nie za bardzo. Znaczy kolory takie są, za ciemne według mnie.
10: Pluszowe oscypki ma pan?
12: Mamy.
10: Cieszą się powodzeniem?
12: Nie, tak czasem, wiecie? To szczególnie dzieci kupują. Nawet nie wiedzą, co to jest, nie?
10: Myśli pan, że to będzie hit tego roku?
12: Myślę, że nie.
10: Gęś pipa to był lepszy hit.
12: O tak, to ona zawładnęła wtedy z Zakopanem.
10: A te oscypki nie mają szans?
12: Nie, myślę, że nie. Bo wiecie co? Niesyćka lubią takie sztuczne oscypki. Bo takie wędzone, czy jakieś białe, co się do zjeść, no to tak.
6: Z turystami, sprzedawcą pamiątek Stanisławem Łukaszczykiem rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. W Zakopanem trwają badania dendrologiczne. Na podstawie ich wyników Urząd Miasta zaplanuje wykonanie prac zabezpieczających i pielęgnacyjnych. Badania są wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, między innymi tomografu dźwiękowego oraz rezystografu. Specjaliści oceniają kondycję systemów korzeniowych, pni i koron drzew, a także ich stabilność oraz potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia. Dzięki tomografii możliwe jest sprawdzenie wnętrza pnia bez ingerencji w strukturę drzewa i wykrycie m.in. zgnilizny, uszkodzeń czy pęknięć niewidocznych z zewnątrz. Badaniu zostanie poddane łącznie 185 drzew. Ekspertyzy potrwają do końca września. Znamy wyniki przeprowadzonych na przełomie marca i kwietnia konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na ulicy Krzywej w Nowym Targu. Wśród przedstawionych przez Urząd Miasta wariantów znalazły się takie, które zakładały otwarcie jej na większy niż do tej pory ruch samochodowy. Te zostały odrzucone.
13: Wyniki konsultacji społecznych jasno pokazują, że mieszkańcy oczekują ograniczenia ruchu samochodowego i nadania ulicy Krzywej bardziej sprzyjającego pieszym. Dlatego jako urząd zaproponujemy zmianę organizacji ruchu, która z jednej strony odpowie na te oczekiwania, ale z drugiej strony zapewni normalne funkcjonowanie mieszkańców oraz zapewni dojazd dla dostaw i zaopatrzenia.
6: Mówił Kamil Żegleń z referatu do spraw drogownictwa i transportu w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Ostatecznie rozwiązania zostaną wprowadzone w porozumieniu z radnymi. Być może na ulicy Krzywej powrócą słupki i donice z kwiatami, które już wcześniej odgradzały ten odcinek od ruchu samochodowego na ulicy Kolejowej. Finisarz wystawy Tischner Doświadczenie 2025 już w najbliższą niedzielę w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. Początek o godzinie 18, ale trzeba sprawdzić, czy są jeszcze dostępne bezpłatne wejściówki.
7: Ten wieczór wypełni spektakl Mędrole inspirowany myślą i twórczością księdza profesora Józefa Tischnera, pełen humoru, refleksji i góralskiej mądrości, monodram gwarowy oparty na tekstach bohatera wystawy, wzbogacony fragmentami prozy Kazimierza Przerwy Tettmayera oraz poezji Augustyna Suskiego. Autorem scenariusza i głównym wykonawcą jest Stanisław Apostoł. O oprawę artystyczną zadbają zespoły regionalne Mali Hyrni oraz Hyrni pod kierunkiem Macieja Warpecha. Przypomnę, że ubiegły rok przez Senat RP był ogłoszony rokiem księdza profesora Józefa Tischnera ze względu na przypadającą wtedy 25. rocznicę śmierci. Ekspozycja była wizytówką tych obchodów.
6: O czym informowała Asia Chmiel.
5: Kiedy pojawia się piątek, piąteczek, piątunio, jakoś tak inaczej człowiek podchodzi do życia i inaczej podchodzi do dnia. Mam nadzieję, że nie będzie wam się zbytnio dłużył. Na pewno przemkniemy szybciutko przez poranek, a my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. U nas czas na kartkę z kalendarza. Okazje do świętowania, bo dzisiaj od nich zaczynamy. Jest ich sporo. Mamy Międzynarodowy Dzień Rodzin, jest Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, jest Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania, Patronalne Święto Rolników i jest Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. No, dzisiaj wszyscy ci, którzy korzystają z tego środka komunikacji, łatwo mieć nie będą, zważywszy na okoliczności przyrody. Słońce wstało dzisiaj 20 minut przed piątą, zacznie zachodzić 23 minuty po 20, a dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 42 minuty. 15 dnia maja swoje imieniny świętują Zofia, tak jest to, ta zimna Zośka. Jest także Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz, a także Florenty. Od nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Pod Tatrzeńska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Po reklamie.
0: Nie mamy dobrych wieści pogodowych dla Podhala. W Zakopanem dzisiaj wprawdzie jeszcze będzie zaglądało do nas słońce w tak zwanym międzyczasie, bo będziemy mieli słaby przelotny deszcz. Po południu niewykluczone, że zagrzmi. Ale uwaga, sobota i niedziela, także poniedziałek, no i część wtorku pod znakiem opadów deszczu. Jutro i w niedzielę mogą być dość intensywne, ostrzegają synoptycy. Temperatura dziś i jutro maksymalna na poziomie 11 stopni. W niedzielę bardzo zimno, ledwie 7. Ale od wtorku ma robić się nieco cieplej.
1: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Człowiek przyzwyczaja się do dobrego, prawda? Wyobrażacie sobie świat bez ciepłej wody w kranie? No, niektórzy muszą sobie tak jakoś radzić. Nie wiem, czy słyszeliście, to historia sprzed wielu lat. Alcatraz to było jedyne więzienie federalne w Stanach Zjednoczonych, które zapewniało więźniom gorące prysznice. No i wynikało to z logiki myślenia pracowników tego więzienia. Wydumali, że więźniowie, którzy przyzwyczają się do ciepłej wody, no nie będą w stanie wytrzymać zimnej wody Zatoki San Francisco, gdyby im przyszło do głowy, żeby uciekać. My nigdzie nie uciekamy, zostajemy z wami. Nieważne, jaką wodę mamy w kranie, ważne, że za chwilę pięknie wam zagramy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Po reklamie.

0: Niezbyt zadowoleni będą organizatorzy imprez plenerowych. Generalnie wszyscy ci, którzy planowali w ten weekend wypoczynek na świeżym powietrzu, no chyba delikatnie muszą skorygować swoje plany. No, o pogodzie, która nie będzie nas rozpieszczała, powiem po godzinie 7, a za chwilę punktualnie o tej godzinie przekażemy wam kolejne wiadomości.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Śmiertelny wypadek w Witowie. Zginął 31-letni motocyklista. W Szczawnicy i Zakopanem remonty dróg będą utrudnienia. W części z kraju i ze świata Donald Trump zmniejsza liczbę amerykańskich żołnierzy w Europie. Co z kontyngentem w Polsce? Anna Krudek. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: Po reklamie.
0: Dziś piątek, to 15 dzień maja. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Krudek. Zapraszam. Tragiczny wypadek w Witowie. Nie żyje motocyklista. Zakopiańscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, który miał miejsce wczoraj po godzinie 18 w Witowie. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów, samochodu osobowego i motocykla. Mimo udzielonej pomocy 31-letni motocyklista z powiatu tatrzańskiego zmarł wskutek odniesionych obrażeń.
9: Dzieje się na drogach.
1: W najbliższy poniedziałek ruszają prace drogowe na ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy. Do najbliższego piątku jezdnia na odcinku około 30 metrów będzie zamknięta. Drogowcy będą układali kostkę granitową na placu manewrowym oraz zjazdach. W tym czasie dojazd do przyległych dochodnika posesji będzie niemożliwy ze względu na występujący uskok nawierzchni oraz technologię prowadzonych robót. Termin prac może się zmienić w zależności od pogody. Z kolei w najbliższy wtorek utrudnienia czekają kierowców w Zakopanem. Tutaj w związku z remontem ulicy Kasprusie dolny odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty od skrzyżowania z ulicą Kościeliską do skrzyżowania z ulicą Księdza Stolarczyka. Objazd wyznaczono ulicami Kościeliską oraz Księdza Józefa Stolarczyka. Dojazd do posesji znajdujących się przy przebudowywanym fragmencie drogi wciąż ma być możliwy. Skrzyżowanie z ulicą Księdza Stolarczyka pozostanie przejezdne. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 15 września bieżącego roku. W poniedziałek rusza także remont drogi do Morskiego Oka. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz sprawdzamy w Radiu Alex warunki na tatrzańskich szlakach. W wyższych partiach Tatr zalega cienka warstwa białego puchu, pod którą znajduje się starszy, twardy śnieg. W wielu miejscach jest bardzo ślisko. Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że wybierając się w wyższe partie Tatr, należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt zimowy, raki, czekan, kask, lawinowa ABC wraz z umiejętnością jego obsługi. Na niżej położonych odcinkach w partiach leśnych występuje błoto i jest mokro. Warto pamiętać, że obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego został zamknięty dla uprawiania wszelkich form narciarstwa i snowboardingu, z wyjątkiem szlaku turystycznego na odcinku z Morskiego Oka na Rysy. Na zielono znakowanym szlaku pomiędzy Równią Waksmuncką a Halą Gąsienicową leżą powalone przez lawinę drzewa. Należy zachować tam szczególną ostrożność.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Dziś w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu odbędzie się Podhalańskie Forum Gospodarcze. Wydarzenie będzie okazją do rozmów o rozwoju regionu, przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej.
9: W programie zaplanowano panele dyskusyjne dotyczące m.in. turystyki, nowoczesnego rolnictwa, promocji zagranicznej, współpracy polsko-słowackiej czy też cyberbezpieczeństwa. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele samorządów, biznesu oraz instytucji wspierających rozwój gospodarczy. Forum rozpocznie się o 10:00,
1: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: Donald Trump zmniejsza liczbę żołnierzy USA w Europie. Pod takim tytułem telewizja CNN na swojej stronie internetowej opisuje kulisy decyzji Pita Hegseta.
11: Notatka podpisana przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych według CNN nagle wstrzymała planowane rozmieszczenie drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej pierwszej dywizji kawalerii, która miała rotacyjnie przemieszczać się przez Polskę i inne kraje, w tym kraje bałtyckie i Rumunię. Część personelu brygady była już w Europie i teraz musi wrócić do USA.
10: W notatce anulowano również rozmieszczenie w Niemczech batalionu specjalizującego się w wystrzeliwaniu rakiet i pocisków dalekiego zasięgu oraz nakazano usunięcie z kontynentu dowództwa w Europie nadzorującego te zdolności.
11: Zmiana nastąpiła po tym, jak Donald Trump skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran i wielokrotnie krytykował państwa NATO za brak udziału w wojnie z Iranem.
10: Przypominamy, rzecznik Pentagonu Sean Parnell 1 maja ogłosił, że Pentagon wycofa około 5000 żołnierzy z Niemiec po dokładnym przeglądzie sił Departamentu w Europie.
11: Odwołanie zaplanowanych rotacji miałoby być sposobem na obejście wyzwań logistycznych związanych z szybkim wycofaniem sił stacjonujących na stałe w Niemczech, zwłaszcza tych, których rodziny również są w Europie.
10: No i teraz liczby. W brygadowej grupie bojowej, której rozmieszczenie w Europie zostało odwołane, znajduje się około 4700 żołnierzy, w batalionie rakiet dalekiego zasięgu ponad 500 wojskowych, zatem 5200 osób personelu.
11: Polski rząd od wczoraj uspokaja, dementując informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.
12: Dementuje informacje, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej.
10: Tak powtarzał wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Szef CIA John Ratcliffe w Hawanie. To jest pierwsza taka podróż szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej na Kubę od czasu rewolucji w tym kraju w 1953 roku.
11: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Pawle, co wiemy o tej wizycie?
13: Dzień dobry. Szef CIA spotkał się w stolicy Kuby Hawanie z przedstawicielami kubańskiego rządu. Miał przekazać władzom Kuby wiadomość od prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone poważnie angażują się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy dokonują zmian. Trump chce zaangażować się w zmiany na wyspie. W komunikacie rządu w Hawanie napisano, iż obie strony podkreśliły swoje zainteresowanie rozwijaniem dwustronnej współpracy między organami ścigania w interesie bezpieczeństwa obu krajów, a także bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Od kilku dni wiadomo także, że Stany Zjednoczone są gotowe przekazać Kubie pomoc humanitarną. Miałoby to się odbyć poprzez Kościół katolicki. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Nie mamy dobrej wieści pogodowych dla Podhala. W Zakopanem dzisiaj wprawdzie jeszcze będzie zaglądało do nas słońce w tak zwanym międzyczasie, bo będziemy mieli słaby przelotny deszcz. Po południu niewykluczone, że zagrzmi. Ale uwaga, sobota i niedziela, także poniedziałek, no i część wtorku pod znakiem opadów deszczu. Jutro i w niedzielę mogą być dość intensywne, ostrzegają synoptycy. Temperatura dziś i jutro maksymalna na poziomie 11 stopni. W niedzielę bardzo zimno, ledwie 7. No ale od w torku ma robić się nieco cieplej.
14: Dziś jest dzień dojazdu rowerem do pracy. A my co, Marek?
0: My co? Jak zwykle na posterunku o tej porze. Nieważne jak dotarliście do pracy, ważne, że jesteście z nami.
14: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
14: Dzień dobry.

0: To poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czy to będą dobre wieści w horoskopie? Sprawdzimy.
1: Sprawdzamy, co słychać u zodiakalnych ryb. Otóż w nadchodzących dniach twoja intuicja będzie działać jak najlepszy GPS, więc nie bój się płynąć pod prąd własnych pomysłów. To idealny czas, by odłożyć na bok tabelki i pozwolić sobie na odrobinę kreatywnego chaosu, który przyniesie niespodziewane rozwiązanie.
0: Koziorożec, twoja lista zadań w końcu zacznie topnieć, a ty poczujesz, że masz sytuację pod całkowitą kontrolą. Gwiazdy sugerują jednak, byś między jednym sukcesem a drugim znalazł chwilę na prawdziwy reset. Świat się nie zawali, jeśli przez godzinę będziesz nieuchwytny.
1: Wago, w tym tygodniu twoim największym atutem jest dyplomacja, dzięki której możesz pogodzić nawet najbardziej zwaśnione strony w swoim otoczeniu. Pamiętaj tylko, by w szukaniu balansu między potrzebami innych nie zapomnieć o własnej wygodzie i małych przyjemnościach.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Ale mamy fajne święto dziś, Marek. Dzień niezapominajki. Tak, 15 dzień maja to taki nasz polski odpowiednik walentynek, ale w dużo szerszym znaczeniu. Nie chodzi tylko o zakochanych, ale o to, żebyśmy po prostu o sobie nie zapominali.
0: Ale ten dzień ma jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie. Ten mały kwiatek ma nam przypominać o ochronie polskiej przyrody.
1: Też. Ale jeśli od dawna do kogoś nie zadzwoniliście, bo nie było czasu na przykład, to właśnie dziś jest idealny moment.
0: No, my za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
2: Radio Alex.
3: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Po reklamie.
0: 11 stopni dzisiaj, 11 jutro, a taką temperaturę maksymalną zapowiadają synoptycy dla Zakopanego. W Nowym Targu trochę lepiej, dzisiaj 15, jutro 12, ale w niedzielę też ledwie 8. Chmury, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Dzisiaj może te opady nie będą zbyt intensywne, ale patrzę na sobotę, niedzielę i poniedziałek, no to rzeczywiście spora dostawa mokrego nam się szykuje. Przygotujcie się.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Przeglądam portale, strony sportowe i wszędzie jedno nazwisko: Robert Lewandowski.
0: No tak, kończy mu się kontrakt z Barceloną. Podobno coraz bliżej mu do Arabii Saudyjskiej.
1: A Arabowie mieli mu zaoferować, uwaga, 90 milionów euro za sezon. Od razu sprawdziłam, ile to jest na złotówki, Marek. 384 miliony złotych za sezon. Czy ty to sobie wyobrażasz?
0: No, można za to kupić kilka wysp, pół ekstra klasy, albo codziennie przez resztę życia dolewać sobie złote płatki do kawy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach

0: Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Po reklamie.
6: Radio Aleks.

0: spełnić prognozę pogody dziś, a brzmi...
1: Na świętą Zofię deszcz po polach bije. No, trochę się sprawdza niestety.
0: Tak, tak. Dziś zimna Zośka, tak. Prawda? Według tradycji ludowej to ostatni dzień, w którym mogą wystąpić wiosenne przymrozki. No, od jutra ogrodnicy mogą spać spokojnie.
1: Ale czy tak będzie? Sprawdzimy też po wiadomościach. Te już za kilka chwil, punktualnie o 8:00.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Niebezpieczne znalezisko w Lipnicy Wielkiej. Na miejsce zostali wezwani saperzy. W poniedziałek rusza remont drogi do Morskiego Oka. W drugiej części serwisu najświeższe informacje zza oceanu na temat planowanej rotacji amerykańskich wojsk w Europie. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8:00, piątkowy poranek, przed nami wiadomości.
2: Nie wybuch z czasów II wojny światowej odnaleziony w Lipnicy Wielkiej. Ten temat na początek wiadomości o 8:00. Anna Krudek, zapraszam. W minioną środę mieszkaniec Lipnicy Wielkiej podczas spaceru zobaczył w korycie potoku Krzywań niewybuch pochodzący z okresu II wojny światowej. Znalezisko okazało się granatem moździerzowym kalibru 82 mm. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zabezpieczali teren, pilnując niebezpiecznego przedmiotu do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Krakowa. Dzięki odpowiedzialnej postawie mieszkańca oraz sprawnej współpracy służb sytuacja została opanowana bez zagrożenia dla mieszkańców. Jeśli Wam przydarzy się taka przygoda, nie dotykajcie znaleziska. Zadzwońcie pod numer alarmowy 112, radzą policjanci.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W najbliższy poniedziałek rusza remont drogi powiatowej do Morskiego Oka. Chodzi o odcinek o długości około 3 km od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. O szczegółach nasza reporterka.
13: Plany wykonawcy obejmują kolejne 18-19 maja to frezowanie nawierzchni, 20 do 22 maja ścinanie poboczy, 25 do 26 warstwa wyrównawcza, 27 do 29 warstwa ścieralna. Tradycyjnie przy prowadzeniu takich prac główny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W związku z tym od 25 do 29 maja na remontowanym odcinku nastąpi całkowite zamknięcie ruchu turystycznego. Pieszego, a także konnego. Na drogę nie będą mogły również wjeżdżać samochody. W pozostałych dniach piesi będą mogli przejść tym odcinkiem, natomiast wozy konne czy samochody niestety nie przejadą. Kolejny etap to 8-10 czerwca, kiedy to zaplanowano prace obejmujące uzupełniania poboczy drogi.
2: Szczegółowy harmonogram możecie sprawdzić na radioalex.pl, mówiła Joanna Chmiel.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W Zakopanem trwają badania dendrologiczne. Na podstawie ich wyników Urząd Miasta zaplanuje wykonanie prac zabezpieczających i pielęgnacyjnych. Badania są wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, m.in. tomografu dźwiękowego oraz rezystografu. Specjaliści oceniają kondycję systemów korzeniowych, pni i koron drzew, a także ich stabilność oraz potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia. Dzięki tomografii możliwe jest sprawdzenie wnętrza pnia bez ingerencji w strukturę drzewa i wykrycie m.in. zgnilizny, uszkodzeń czy pęknięć niewidocznych z zewnątrz. Badaniu zostanie poddanych łącznie 185 drzew. Ekspertyzy potrwają do 30 września. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie nocny atak na bacówkę w Knurowie. Sprawca, 23-latek, sam zgłosił się na policję. Teraz w Radiu Alex czas na wiadomości z kraju i ze świata. Mają je dla Was Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Polska wcale nie musi stracić 4000 amerykańskich żołnierzy. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym przez pewien czas po prostu będzie ich mniej w naszym kraju, ale tylko chwilowo. To ustalenia naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego.
12: A chodzi o planowaną rotację wojsk USA do Polski. Przypominamy, 4000 żołnierzy nie przyleci bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, ale nie oznacza to automatycznie zmniejszenia amerykańskiej obecności nad Wisłą.
4: I o poranku właśnie Paweł Żuchowski z nami na linii z najnowszymi ustaleniami. Witamy Pawle i prosimy o szczegóły.
14: Dzień dobry. W grę może wchodzić inny wariant. Przerzucenie do Polski części sił z Niemiec, gdzie Amerykanie od dawna zapowiadają redukcję swojego kontyngentu. Powiedziało mi o tym kilka źródeł. W praktyce pozwoliłoby to administracji USA jednocześnie zrealizować polityczną zapowiedź ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech, a być może i w innych krajach, oraz utrzymać w Polsce około 10 000 amerykańskich żołnierzy. Przypomnę, Donald Trump nie zapowiadał redukcji w Polsce. Kilka miesięcy temu, gdy pytałem go o to, powiedział, że nie ma takich planów. Sugerował, że jak będzie trzeba, wyśle do Polski więcej żołnierzy. Z moich informacji wynika także, że w ostatnich miesiącach polscy politycy w czasie rozmów z przedstawicielami USA konsekwentnie słyszeli, że zgodnie z zapowiedzią Trumpa nie są planowane redukcje w naszym kraju. Powoływali się właśnie na wypowiedź Trumpa w odpowiedzi na moje pytanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
12: Departament Obrony USA publicznie jednak do tej pory nie wytłumaczył jednak w pełni swojej decyzji. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź pełniącego obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu, Joela Valdeza, dla Politico. On zaprzecza, by decyzja sekretarza obrony Pita Hegseta była nagła, jest efektem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych w Europie i całego łańcucha dowodzenia. Czytamy w oświadczeniu cytowanym przez portal Politico.
4: Według Politico decyzja jednak zaskoczyła decydentów po obu stronach Atlantyku.
12: Nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego nastąpi, powiedział jeden z amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, dodając, że europejscy i amerykańscy oficjele spędzili ostatnie 24 godziny na rozmowach telefonicznych, próbując zrozumieć decyzję i dowiedzieć się, czy czekają ich jeszcze jakieś niespodzianki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: 11 stopni dzisiaj, 11 jutro, a taką temperaturę maksymalną zapowiadają synoptycy dla Zakopanego. W Nowym Targu trochę lepiej, dzisiaj 15, jutro 12, ale w niedzielę też ledwie 8. Chmury, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Dzisiaj może te opady nie będą zbyt intensywne, ale patrzę na sobotę, niedzielę i poniedziałek, no to rzeczywiście spora dostawa mokrego nam się szykuje. Przygotujcie się.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Komu jeszcze zimno, przypominamy, że już w przyszłym tygodniu się wygrzejemy. Ciepło zmierza w naszym kierunku. Potwierdzasz, Marek?
1: Na pewno nie zaprzeczam.
0: To dla mnie to jest myśl krzepiąca. Ale my też będziemy Was na pewno rozgrzewać muzyką. Koniecznie zostańcie z nami. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś świętujemy wynalazek, który w 1940 roku wywołał w Stanach Zjednoczonych większe zamieszanie niż jakakolwiek premiera iPhone'a teraz. No,
0: zabrzmiało groźnie. A co to było? Jakiś strajk generalny?
1: To był nylonowy dzień. O tak powiedzmy. 15 dzień maja nylonowe pończochy trafiły do sklepów. Kobiety oszalały w samym Nowym Jorku. W jeden dzień sprzedano 72 tysiące par pod sklepami. Dantejskie sceny, wiesz. Wszyscy chcieli mieć, wszystkie kobiety chciały mieć pończyny wytrzymałe jak stal.
0: Czyli dzisiejsze wyprzedaże to przy tym spacerek po parku, tak?
1: Tak, tak. Nylon był wtedy symbolem luksusu, nowoczesności. No pani zakładały je po prostu na ulicy, żeby sprawdzić, czy faktycznie się nie robi.
0: Panowie, jeśli wasze partnerki spędzają w garderobie dużo czasu, pomyślcie, że w 1940 roku za parę nylonów trzeba było stoczyć prawdziwą bitwę.
1: Drogie panie, jeśli jeszcze stoicie na przykład teraz przed lustrem i zastanawiacie się, co na siebie włożyć, przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mówiliśmy już dziś o dojeździe do pracy rowerem, że to nie my. Nie, nie.
0: A naukowcy podkreślają, że osoby, które wybierają rower, są rano bardziej przytomne, no i potrafią szybciej wejść na obroty niż ci, którzy przyjeżdżają do pracy samochodem.
1: No ciekawe, jak to wygląda u was. Kto dziś dotarł do pracy na dwóch kółkach, pomimo pogody na przykład? Jednorazowa przygoda, czy już taki stały rytuał?
0: Dajcie znać. Formularz kontaktowy oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej. Sprawdzimy, czy rower to dziś środek transportu, czy styl życia na przykład. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex. Reklama.
3: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy targ. Miejska hala lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Na Podhalu ciśnienie na poziomie 1003 hektopaskali. W ciągu dnia będzie dość stabilne. Biometr jednak jest nie najlepszy. Momentami dość silny wiatr wiejący z południa będzie nam też dokuczał. No i obniży odczuwalną temperaturę. Przypomnę, w Zakopanem 11 stopni, w Nowym Targu nawet 15. No ale co z tego, kiedy chmury, trochę przejaśnień, a po południu niewykluczone również burze. Mokra sobota, mokra niedziela i mokry poniedziałek przed nami.
2: Radio Alex.

0: Anek przyznaje, ja jestem trochę niewyspana, Marek, bo kibicowałam wczoraj Idze, która no, przegrała niestety z Eliną Świtoliną i nie awansowała do finału. A ty jak?
1: No przecież mecz trwał dwa dni, zaczął się w czwartek, skończył w piątek. No spałem oczywiście. No to ty jesteś niewyspana, a co ma powiedzieć Iga, pewnie cała w nerwach jeszcze na tej porze.
0: Iga, my wierni kibice uważamy, że Roland Garros będzie twój.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933 798-565-933.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
5: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: To pewne, niskie ceny są

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio

0: 15 dzień maja w kalendarzu, mamy piątek, a o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: No, piękne wydarzenie. Rok 1928. Myszka Miki po raz pierwszy pojawił się na ekranie. To był film Playing Crazy, staje się?
0: Przypominamy, w 1940 w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy sprzedano pończochy nylonowe, o czym już wspominaliśmy.
1: I jeszcze rok 1957. Wielka Brytania przeprowadziła pierwszą próbę z bombą wodorową.
0: A to najważniejsze aktualne wiadomości już za kilka chwil. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Napad na bacówkę w Knurowie. Zaskakujący finał sprawy. Co o pomyśle powstania azylu dla dzikich zwierząt sądzi TPN? W części z kraju i ze świata do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. W mieście ogłoszono żałobę. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9, w piątkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Nowotarscy policjanci wyjaśniają okoliczności nocnego ataku na bacówkę w Knurowie, do którego doszło 10 maja nad ranem. Zamaskowany 23-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ, uzbrojony w pałkę, wybił szybę w drzwiach wejściowych do bacówki i próbował dostać się do środka, gdzie przebywały 4 osoby. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wcześniej odłączył monitoring posesji, a następnie próbował sforsować zamek przy użyciu śrubokrętu. Napastnik uciekł spłoszony reakcją jednego z mieszkańców. Co ciekawe, następnego dnia 23-latek sam zgłosił się do nowotarskiej komendy, przyznał do zarzucanych mu czynów oraz wyraził skruchę. O jego dalszym losie zdecyduje teraz Sąd Rejonowy w Nowym Targu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Jak już wiecie z Radia Alex, włodarze tatrzańskich gmin rozważają pomysł stworzenia azylu dla dzikich zwierząt. Mogłyby tu otrzymać pomoc weterynaryjną czy przejść rehabilitację, po której czekałby je powrót do naturalnego środowiska. O komentarz poprosiliśmy Filipa Ziębę, zastępcę dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Tu może się pojawić dużo pytań, jaki jest cel takiego azylu, czy to jest tymczasowe przechowywanie, nie wiem, w celu jakiejś szybkiej rehabilitacji, na przykład w przypadku jakichś kolizji drogowych i z powrotem wypuszczenie takiego zwierzaka, czy to ma być azyl, który takie zwierzęta przechowywuje do śmierci, bo azyl azylowi nierówny, to są zupełnie różne sprawy. No i z perspektywy naszej Parku Narodowego muszę powiedzieć, że musi być rozmowa nie tylko o azylu, ale równocześnie musi być rozmowa o tych wszystkich przyczynach, dlaczego te zwierzęta schodzą na dół.
2: Jak podkreśla Filip Ziemba, który jest również ekspertem od zachowań tatrzańskich niedźwiedzi, najważniejsza jest edukacja i odpowiednie zabezpieczenie oraz regularne, częste wywożenie odpadów z gospodarstw domowych. To one najczęściej sprowadzają dzikie zwierzęta pod ludzkie siedziby. Do Tatrzańskiego Parku Narodowego wrócimy w kolejnym serwisie. Będzie podwyżka cen biletów wstępu?
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Jak zarządzać wodą na łąkach? Spotkanie w tej sprawie ze specjalistami w najbliższy poniedziałek w Czarnym Dunajcu. Fachowcy będą przekonywać, że można zatrzymać wodę w krajobrazie rolniczym w sposób, który wspiera jednocześnie gospodarstwo, produkcję i przyrodę. Podczas spotkania rozmowa o praktycznych rozwiązaniach, pokazująca, że retencja wody nie musi oznaczać skomplikowanych ani kosztownych działań. Spotkanie w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec rozpocznie się o godzinie 10. Obowiązują zapisy, a o szczegółach piszemy na radioalex.com.pl. Na koniec ważna wiadomość od organizatorów Witowiańskiego Grania. Ze względu na prognozowaną na nadchodzący weekend deszczową pogodę, wydarzenie zostało odwołane. Organizatorzy zapewniają, że wkrótce podadzą nowy termin imprezy. Tyle wiadomości z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
18: Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie.
19: Wczoraj po uderzeniu drona w 8-piętrowy budynek zawaliła się cała klatka schodowa i przylegające do niej 18 mieszkań.
18: Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami. Krzysztofie, akcja ratownicza jeszcze się nie zakończyła.
20: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzów. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołoni.
18: Air Force One już gotowe do odlotu na płycie lotniska w Pekinie. Donald Trump ma zakończyć swoją wizytę w Chinach.
19: Wcześniej z Xi Jinpingiem spotkał się na ostatniej rundzie rozmów.
18: Rozmawiali, jak już informowaliśmy, w pilnie strzeżonym kompleksie Chongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Z ust Donalda Trumpa usłyszeliśmy wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox News, że Xi zobowiązał się do wstrzymania dostaw chińskiego sprzętu wojskowego do Iranu.
19: Według prezydenta USA Chiny chcą ponownego otwarcia cieśniny Ormus, ale też...
18: Peking zgodził się kupować ropę od Amerykanów.
19: Marek Wojtkowski zastąpi Tomasza Lenza w roli szefa struktur Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem.
18: Przypominamy, senator Lenz został w poniedziałek wyrzucony z partii i z klubu parlamentarnego KO po aferze związanej z zabiegiem jego syna. Zabieg ten odbył się poza procedurami, bez kolejki w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
19: Jakub Rybski. Kubo, dlaczego to Wojtkowski zostanie szefem lokalnych struktur?
21: Po pierwsze, Marek Wojtkowski to były prezydent Włocławka, który jest dobrze znany działaczom w regionie. Jak ustaliłem nieoficjalnie, polityk ma poparcie niemal wszystkich samorządowców koalicji. Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim cieszy się tam zaufaniem i jego praca dotychczas była dobrze oceniana. Wojtkowski już teraz objął funkcję tymczasowego przewodniczącego, bo zgodnie ze statutem partii do czasu zwołania zarządu regionu i wyboru nowego szefa jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Oficjalnie do końca maja zarząd partii w kujawsko-pomorskim ma wybrać szefa struktur spośród czterech wiceprzewodniczących, w tym właśnie Marka Wojtkowskiego, europosła Krzysztofa Brejzy, wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego i wiceszefa MSWiA Tomasza Szymańskiego.
1: Na Podhalu ciśnienie na poziomie 1003 hektopaskali. W ciągu dnia będzie dość stabilne. Barometr jednak jest nie najlepszy. Momentami dość silny wiatr wiejący z południa będzie nam też dokuczał. No i obniży odczuwalną temperaturę. Przypomnę, w Zakopanem 11 stopni, w Nowym Targu nawet 15. No ale co z tego, kiedy chmury, trochę przejaśnień, a po południu niewykluczone również burze. Mokra sobota, mokra niedziela i mokry poniedziałek przed nami.
0: Piątkowy majowy poranek i nawet jeśli ta pogoda majowa jeszcze się nie wyklarowała, to perspektywa weekendu robi swoje.
1: Tak jest, będziemy taplać się w wodzie i spacerować z parasolkami. Piękna perspektywa. Muzyka wybrana
3: dla ciebie. Radio Alex.

0: Piątkowy poranek, kawa z plotką, to już ta pora.
1: Mamy królewski serial w odcinkach, Marek. Harry w roli głównej znów próbuje pogodzić się z rodziną.
0: To czuję, że to nie będzie prosta historia.
1: No nie, ale zaczynamy od początku. Harry podobno chce spędzić wakacje w szkockim Balmoral i przy okazji spotkać się prywatnie ze swoim ojcem, królem Karolem III. No taki pierwszy krok w stronę pojednania.
0: No brzmi spokojnie, aż za spokojnie jak na królewskie standardy.
1: Bo tutaj wchodzi Meghan cała na biało, bo najpierw Harry musi ją przekonać do tego pomysłu, a to podobno łatwe nie jest.
0: Czyli klasyczek, zanim pogodzisz się z tatą, musisz wygrać domową naradę.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
14: Synoptycy prognozują na poranek duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na Podhalu miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Od godziny 13 obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu. Lokalnie możliwy jest grad. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 14 do 17 stopni, a na szczytach Tatr około 2 stopni Celsjusza.

0: koniec porankiem w stylu zombie.
1: No to brawo dla wszystkich rowerzystów, ale żeby kręciło wam się jeszcze lżej, wrzucamy kolejny muzyczny bieg.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: 15 maja, dzisiaj dzień niezapominajki. Ochrona przyrody jest ważna, ale też nie zapominajcie zrobić głośniej i punktualnie o godzinie 10.
1: Już za kilka chwil zapraszamy Was na wiadomości. Co dzieje się wokół nas? Sprawdzimy.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Szykuje się podwyżka cen biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wiemy, kiedy może zacząć obowiązywać i ile wyniesie. W części z kraju i ze świata Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. Jakie są jej efekty? Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków, Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
6: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.

0: prombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Jest 10, 15 dzień maja w kalendarzach. Zapraszamy więc na wiadomości.
4: Anna Grudek. Zaczynamy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zmiany w ustawie o ochronie środowiska. Jedna z nich dotyczy podwyżki cen biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Teraz bilet normalny kosztuje 11 zł, a część tej kwoty, 15%, trafia do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po wejściu ustawy w życie środki dla ratowników górskich będą doliczane do dotychczasowej ceny biletu. Wzrośnie ona o niecałe 2 zł.
5: W tym momencie ta opłata jest ukryta w cenie biletu. Natomiast ma być do tego biletu doliczana. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch, dlatego żeby turyści mieli świadomość tego, że taka opłata istnieje, że muszą ją ponieść, że to jest opłata dla TOPR-u, GOPR-u. Oczywiście odciąży to też budżet parków, no bo parki nie będą musiały już przekazywać kwoty, która jest elementem, częścią składową biletu wstępu, tylko będzie to kwota zupełnie odrębna, niezależna od ceny opłaty za wstęp.
4: Podwyżka cen biletów mogłaby zwiększyć budżet Tatrzańskiego Parku Narodowego o kilka milionów złotych, mówił dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Ustawa nie jest jeszcze procedowana w Sejmie. Najwcześniej mogłaby wejść w życie pod koniec 2026 roku. A jak projekt zmian odbierają ratownicy TOPR? O tym w wiadomościach o 11.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie podpisana. Ma ona uwzględniać ulicę Wymyśle, Wybraństwo, Słoneczną, Kościelną, Chmielnik oraz Podzagonie. To istotna część procesu inwestycyjnego, który umożliwi realizację kolejnych działań związanych z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.
6: Sport w Radiu Alex.
4: Swoją przygodę z chodem sportowym zaczęli niedawno, a mimo to startując w kategorii Masters, o czym już w Radiu Alex wielokrotnie mówiliśmy, odnoszą ogromne sukcesy. O kim mowa? O tym Joanna Chmiel.
7: Zakopiańczycy Małgorzata i Leszek Bechunkowie, bo o nich powiemy, niebawem ruszają na kolejne zawody, a my pytamy o początki przygody z tą dyscypliną, a szczególnie konkurencją.
8: Dosyć przypadkowo. Szykowaliśmy się do Mistrzostw Świata w Toruniu. I doszliśmy do wniosku, że tam jest tylko jeden bieg, więc szkoda jechać płacić wysokie wpisowe. Może byśmy sobie coś jeszcze znaleźli. No i tak przeglądałem konkurencję i sobie myślę, kurczę, może w chodzie spróbowałem. Okazało się, że bardzo szybko złapałem technikę.
9: No, ja to się czaiłam rok, bo nie umiałam tak szybko złapać tej techniki, ale weszłam z wielką pompą, bo od razu zdobyłam złoty medal w drużynie i brązowy indywidualnie na Mistrzostwach Europy.
7: Tak było kiedyś. Na dzień dzisiejszy małżonkowie wywalczyli dla Polski i to tylko w największych imprezach sportowych 27 medali. Małgorzata 5, a Leszek 22 krążki.
4: Cała rozmowa z naszymi multimedalistami największych imprez sportowych w Radiu Alex już niebawem. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie odleciał z Pekinu.
11: Wcześniej byliśmy świadkami uroczystego pożegnania amerykańskiego gościa. Był czerwony dywan, były rzędy chińskich żołnierzy stojących na baczności, studentów machających jednocześnie chińskimi i amerykańskimi flagami. Na koniec Trump, żegnając się ze swoim chińskim gospodarzami, chwycił za ramiona chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi i przyjaźnie go poklepał.
10: A konkretny wymiar tej wizyty i rozmów z Xi Jinpingiem?
11: Między innymi sprawa Iranu. Xi obiecał dostarczyć, nie dostarczać Iranowi sprzętu wojskowego, tego Chiny zgodziły się także kupić amerykańską ropę i 200 amerykańskich samolotów.
12: 200 jets, that's a big thing, Boeing.
11: 200 Boeingów, potwierdzał Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News.
10: Jeszcze jakaś obietnica Pekinu?
11: Xi mówił o osiągniętej nowej dwustronnej relacji. Obiecał wysłać Trumpowi nasiona chińskich róż, które przed 7 rano naszego czasu podziwiali podczas spaceru w ogrodach Zhongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Na prawie 1,5 miliona złotych oszukali ponad 80 starszych osób, sprzedając im po zawyżonych cenach sprzęt gospodarstwa domowego.
10: Łódzcy policjanci rozbili grupę przestępczą dokonującą w całym kraju tak zwanych oszustw na garnki.
11: Nie ma się z czego śmiać, 1,5 miliona złotych robi wrażenie. Krzysztof Zasada. W Krzysztofie, jak działali oszuści?
13: W kilku miastach w całym kraju wynajmowali sale, organizowali pokazy sprzętu, na które zapraszali starsze osoby. Podczas tych spotkań zręcznie manipulowali uczestnikami, budowali klimat super okazji, wywierali presję, by skłonić ich do zakupu oferowanych towarów. W takich warunkach ofiary oszustów nie były w stanie rzetelnie ocenić wartości oferowanego sprzętu. Policjanci zatrzymali w sumie 8 osób, które odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz liczne oszustwa. 4 osoby trafiły do aresztu, a podejrzanym grozi 15 lat więzienia.
11: 15 maja w kalendarzu. Wojsko Polskie po raz pierwszy obchodzi dziś Dzień Rodziny Wojskowej.
10: Święto ma docenić trud rodzin żołnierzy, które wspierają ich w codziennej służbie, mówi nam Magdalena Fabisiak z Departamentu Wsparcia Rodzin Wojskowych MON.
14: Rodzina to źródło i fundament naszej siły, a w siłach zbrojnych to podważenia tożsamości, umacniania wartości patriotycznych i budowania coraz mocniejszej armii Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzina dla żołnierza i dla pracownika wojsk na co dzień ponosi wiele trudów, niepewność jutra, konieczność dostosowania się do zmian, przeniesień czy rozłąki, stres i obawa o bliskich. Z takiego myślenia zrodziła się właśnie inicjatywa utworzenia Dnia Rodziny Wojskowej.
11: Z okazji Dnia Rodziny Wojskowej w garnizonach w całym kraju zaplanowano dziś pikniki i festyny. Powstała też wyjątkowa piosenka Żołnierka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Piątek na Podhalu ma być raczej pochmurny, ale miejscami niewykluczone są większe przejaśnienia. Gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają też przed popołudniowymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i porywami wiatru do 70 km na godzinę, punktowo do około 85 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna w Zakopanem wyniesie około 12 stopni Celsjusza.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: Piątkowy poranek, a w tej godzinie o największym i najdroższym mówić będziemy. A o co dokładnie chodzi, to jeszcze nie zdradzamy.
3: No ja też sam do końca tego nie wiem, ale zapraszam.
16: Zaskoczę nawet ciebie, Marek. Ewelina Kroczek.
3: Nie, Marek Moc.
16: Zapraszamy.

0: To piątkowy poranek, a teraz taka oto ciekawostka. W Chinach otwarto największy dworzec kolejowy świata. Chongqing East.
1: Pięknie się nazywa. To większe od lotniska, przepraszam, czy co?
0: No, trochę tak. On ma powierzchnię dwóch Watykanów, czyli ponad 150 stadionów piłkarskich.
1: No to tam człowiek idzie do pociągu dzień wcześniej, rozumiem.
0: No chyba tak. Ponad 1 200 000 metrów kwadratowych, 15 peronów, 29 torów, sklepy, restauracje, parkingi, normalnie całe miasto.
1: No ja się już gubię w galerii handlowej, takiej najmniejszej nawet, to tam ludzie znajdują jeszcze swój pociąg, przepraszam?
0: Tak, tak, i najlepsze zbudowali to w 7 lat. No.
1: 7 lat? U nas czasem tyle trwa remont jednego peronu.
0: Tak, a w Chinach? Wyobraź sobie. Spokojnie czekasz na pociąg na peronie drugim i nagle słyszysz komunikat, na przykład, że wjeżdża na peron 27, no i co?
1: No i wtedy już nie czekasz na pociąg, tylko biegniesz i to sprintem, i to maraton.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
17: Po reklamie.
18: W prognozach na dzisiaj przelotne opady deszczu na Podhalu oraz deszczu ze śniegiem i śniegu w wyższych partiach Tatr. Od czasu do czasu zza chmur może wyglądać do nas słońce. Mogą też wystąpić burze. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 13 do 22. W najcieplejszym momencie dnia w Nowym Targu na termometrach zobaczymy około 15 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał umiarkowany i porywisty wiatr, głównie z południowego wschodu.
2: Radio Alex.

0: Jest piątek, to 15 dzień maja, przypominamy.
1: Marek, wyobraź sobie psa, który kosztuje więcej niż luksusowa willa.
0: Ale że co, ma własny basen, garaż do tego no jeszcze
1: tak,
0: w komplecie?
1: No nie, samego psa. Najdroższy pies świata nazywa się Kadabomb Okami i został kupiony w Indiach za 50 milionów rupii indyjskich, czyli sprawdziłam, to prawie 22 miliony złotych.
0: Jak? 22 miliony? To on chyba sam wychodzi na spacer. Nie wiem, czy robi właścicielowi kawę? Co jeszcze?
1: To mieszanka wilka i owczarka kaukaskiego. No jak miał 8 miesięcy, on już ważył 75 kilogramów.
0: Czyli co, bardziej pies, czy już bardziej niedźwiedź?
1: No pomyśl sobie, ile takiej niedźwiedź zje.
0: No tak, i to może już te 22 miliony to razem z skarbą.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Chcesz przygotować ultra?

0: prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastons takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: Po reklamie.

0: 15 dzień maja w kalendarzu. Mamy piątek, sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje. Jeśli chodzi o znane osoby, to Andy Murray, szkocki tenisista, były lider rankingu ATP, wielokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, także Mike Oldfield, jego muzykę także znamy.
1: No, pięknie, pięknie. Na liście solenizantów dzisiaj Zimna Zośka, czyli Zofia, jest też Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasiusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz i Florenty.
0: Ale ładnie to powiedziałeś, że po zimnej Zośce jest też Nadzieja. Ciepełka wam życzymy, wszystkiego najlepszego, a już za chwilę zapraszamy na wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex możliwe zmiany w opłatach za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Co z pieniędzmi dla ratowników TOPR? NKP bez licencji na grę w BetClick pierwszej lidze. W drugiej części serwisu reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie wciąż budzi obawy. Anna Krudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelacji. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Piątek, 15 dzień maja, jest 11. Zapraszamy na wiadomości.
5: Anna Grubek, zapraszam. Jak już informowaliśmy w Radiu Alex, ceny biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego mogą wzrosnąć. Obecnie bilet normalny kosztuje 11 zł, z czego 15% trafia do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po zmianach cała kwota miałaby zasilać TPN, a dodatkowo doliczane byłoby 15% na rzecz ratowników. To rozwiązanie rodzi jednak pewne wątpliwości.
6: Tutaj słyszymy, że to będzie większa kwota, ale to wszystko zależy, jak te 15% będzie naliczane. Czy będzie obciążone dodatkowym podatkiem? Czy będziemy musieli partycypować w kosztach pozyskania, obsługi, sprzedaży tej dodatkowej opłaty? Tutaj jest pomysł taki, by uwolnić ograniczenie, które wynika z zapisów ustawy o ochronie przyrody, gdzie określono, że cena nie może być wyższa niż 6 zł. I ona jest waloryzowana, no w tej chwili to jest około 11 zł. Uważam, że prostszym rozwiązaniem jest zniesienie tego limitu lub zmiana tego limitu i pozostawienie rozwiązania, które funkcjonuje już od wielu lat.
5: Mówił naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Najwcześniej nowa ustawa mogłaby wejść w życie pod koniec 2026 roku.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
5: Radość z historycznego awansu do drugiej Betclic Ligi, świetne mecze i wyniki dające teraz szansę na kolejne historyczne wydarzenie, czyli grę w pierwszej lidze. Mowa oczywiście o piłkarzach NKP Podhale. Czy to się jednak uda? Czy wtorkowa decyzja Komisji do Spraw Licencji Klubowych PZPN na to pozwoli? Joanna Chmiel.
7: Jak czytamy w związkowym dokumencie, postanowiono nie przyznać klubowi Podhale Nowy Targ licencji upoważniającej do uczestnictwa w rozgrywkach Betclic pierwszej ligi w sezonie 2026-27 w związku z niespełnieniem kryteriów. Jakich? Stanowisko zarządu Podhala jest jasne. Decyzja związku została uzasadniona głównie niespełnieniem kryteriów infrastrukturalnych i chociaż NKP przedstawiło stadion zastępczy, to do uzyskania zgody konieczne było na przykład przedstawienie także kompleksowego planu modernizacji stadionu miejskiego w Nowym Targu. To kluczowy powód nieprzyznania licencji. NKP spełniło bowiem pozostałe wymogi licencyjne zarówno w zakresie sportowym, organizacyjnym, administracyjnym, jak i finansowym. Niestety kwestie infrastrukturalne pozostają poza bezpośrednimi możliwościami klubu. Stadion miejski, na którym rozgrywamy swoje spotkania, jest własnością miasta Nowy Targ. Czytamy w oficjalnym stanowisku NKP. Klubów bez tego dokumentu jest więcej. Zgodnie z przepisami PZPN mają 5 dni, licząc od daty otrzymania decyzji, na złożenie odwołania.
5: Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. W obszernym materiale między innymi wypowiedzi burmistrza miasta oraz prezesa NKP. Na koniec zaproszenie. Już jutro Noc Muzeów. Z tej okazji Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej wypełni się historią, opowieściami i niezwykłymi postaciami z dawnych lat. Poznaj zakamarki Domu Ludowego z jego dobrymi duchami, zachęcają organizatorzy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do godziny 23. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami, a o 12 Władek Biały i serwis po góralsku.
8: Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie.
9: Od tego gorącego, od kilkudziesięciu godzin tematu zaczynamy.
10: Wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja i wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
8: Tak zapewniał Adam Szłapka. Jednocześnie rzecznik rządu zastrzegał.
10: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją.
9: Według telewizji CNN, przypominamy, decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Donalda Trumpa pod adresem sojuszników.
8: Według amerykańskiej telewizji informacyjnej Hegset podjął nagle decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie.
9: Obok wysłanej do Polski brygady pancernej, której część jest już na miejscu i teraz musi wrócić do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu wraz z rakietami Tomahawk w Niemczech. Do końca września obowiązywać ma zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, ale jej popularne turystycznie zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości, tak zapewniają leśnicy.
8: Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy tej okolicy, z którymi rozmawiał Dominik Smaga. Dominiku, co usłyszałeś?
0: To, że źle by się stało, gdyby turyści uznali, że nie ma tu po co przyjeżdżać.
11: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
0: Turystyka jest tu ważna.
11: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
0: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
12: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
13: Trasa rowerowa Singeltra, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
0: Tam ognia nie było. Czekają też szumy nad Tanwią, stawy Echo i inne atrakcje Roztoczańskiego Parku Narodowego, o który pożar nawet nie zahaczył.
14: Spokój, cisza, same pozytywy.
0: Usłyszałem od mieszkanki okolic, które szykują się na sezon.
5: Dzisiaj na niebie pojawi się sporo chmur, które przyniosą ze sobą przelotne opady deszczu, ale możliwe są też większe przejaśnienia. Wysoko w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga, po południu mogą wystąpić burze z porywami wiatru osiągającymi punktowo prędkość do 85 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest grad. Temperatura maksymalna w Poroninie wyniesie około 13 stopni Celsjusza.
15: Kroczek po kroczku, już prawie przedpołudnie i weekend coraz bliżej.
4: No to dużo mocy w ten weekend Wam życzymy, tak przy okazji.
15: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
15: Do usłyszenia, pa!
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Pod Tatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Masz

0: i próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Po reklamie.
3: Synoptycy ostrzegają nas przed popołudniowymi burzami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 13 do 22. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr osiągający prędkość do 85 km na godzinę. Noc zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu na Podhalu i deszczu ze śniegiem oraz śniegu wysoko w Tatrach. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 5 do 8 stopni, a na szczytach Tatr około 2 stopni Celsjusza.

0: reklama.
1: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608 599 370 lub 724 507 591.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem

0: poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do EkoPodhale 733 049 049.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: Po reklamie.
7: Radio Alex.

0: Turystów z krajów arabskich tego roku przyjedzie mniej, co wcale nie znaczy, że ogólna liczba turystów spadnie. Już jutro noc muzeów. Misja bojowa flisoków pienińskich na Wiśle. To oczywiście nie jedyne tematy, jakimi się dziś zajmiemy. Władysław Bioły. Już za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy targ. Miejska hala lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid. W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.
0: Jest piątek, 15 maja. Czas na najświeższy serwis. Jest godzina 12. Władysław Bioły. Wiadomości w południe. Wielkimi krokami zbliża się sezon wakacyjny. Właściciele kwater o najwyższym standardzie już kolejny rok z rzędu czekają na przybycie turystów z krajów arabskich. Jednak już teraz wiemy, że w 2026 roku turystów z tamtego kierunku będzie mniej. Powodem jest oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie, w którą w ostatnich miesiącach skomplikowała się jeszcze bardziej. I teraz ci natyk tam, a tamci zaś, że oni wcieli, ale wcześniej, bo teraz to oni już nie wcą i nie popuszczą teren prywatny, wstęp zbrojny. Tak sytuację na Bliskim Wschodzie widzi nas geopolityczny ekspert, który wie co godo, bo ma identyczną sytuację w chałupie. Tam są sićka powadzenin. Zresztą jeszcze wczoraj nawet policja na sygnale przyjechała do nich. Jakby co, to nie ode mnie wiecie. Ale nie o tym. Mimo spadku liczby turystów z Bliskiego Wschodu, z odnego załamania raczej nie będzie, a zresztą najwyżej się tam jakoś zateguje. Mniej więcej tego zdania jest też burmistrz z Zakopanego, Łukasz Filipowicz.
1: Być może o turyści ze Słowacji, z Czech, z Węgier, którzy również planowaliby wyjazd w te rejony dzisiaj objęte konfliktem, no też będą chcieli gdzieś spędzić czas, być może przyjadą do nas. Dlatego ja bym też tego tak nie przesądzał. Natomiast no, konflikty, szczególnie takie jak teraz na świecie, ta niespokojna sytuacja zawsze jest trudna dla branży turystycznej, no i pewnie czeka nas nieco trudniejszy czas niż zawsze.
0: Przed nami noc muzeów. Swoje bramy na oścież otworzą m.in. Bukowiański Dom Ludowy, Muzeum Tatrzańskie, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, a nawet prawie nikomu nieznany Glecarowski Instytut imienia Mediera Hojmogena. We wtorek jedynym eksponatem jest chyba ino ta ciotka Kryśka, co tam siedzi, bo rękopisy Hojmogena zaginęły przecież w czasie okupacji. No dobre, może tutok wkrot się mały chochlik. W każdym razie dokładną rozpiskę tego K, co i o wtorej znajdziecie na naszej stronie internetowej www.radioalex.com.pl. Zmieniamy temat. Chyba każdy z nos słyszał o pienińskiej marynarce wojennej, czyli o flisokach, którzy, co śmiało możemy powiedzieć, są jedną z wizytówek nie ino naszego regionu, ale i kraju. W zeszłym miesiącu informowaliśmy o tym, że flisocy odrzucili propozycję odblokowania cieśniny Ormus. Szczęśliwie pienińsko-marynarka wojenno została ostatnio powołana do znacznie wdzięczniejszej misji. Przez dwa dni flisocy płynęli korytem Wisły, mijając po drodze m.in. Zamek Królewski na Wawelu i dobijając ostatecznie do portu w Kazimierzu Dolnym. Celem misji była realizacja wideoreportażu we wtorek o kulturze Godają ludzie, którzy kulturę tworzą. Film powstaje z okazji 60-lecia dwóch woznych festiwali folkowych: Bukowiański Ksabałowyk Bajań i Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewoków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Premiera filmu już pod koniec czerwca. Na koniec mamy jeszcze dwie ważne informacje. Najlepsze życzenia dla naszego najwierniejszego słuchacza z Sądecczyzny, pana Jaśka z Woli Kosnowej, który w poniedziałek będzie obchodził 70. urodziny. Także panie Jaśku, wszystkiego dobrego. Zaś druga informacja jest taka, że w naszym programie CECO NOS tydzień przerwy. Wiadomości w południe wracają w poniedziałek 25 maja, bo muszę se tam porę rzeczy powyjaśniać, załatwiać. To telu prywaty, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
15: Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta. Sejmowa większość w procesie legislacyjnym uwzględniła tylko jedną poprawkę złożoną przez Karola Nawrockiego. Łączymy się z naszym sejmowym reporterem Jakubem Rybskim.
16: Dzień dobry,
15: cię.
16: Jestem.
15: Kubo, czy rządzący mają nadzieję, że prezydent tym razem podpisze ten projekt?
16: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent.
17: Jeśli zawetuje tą ustawę po raz kolejny, to się po prostu ośmieszy i będzie działał na szkodę inwestorów zainteresowanym lokowaniem swoich oszczędności na rynku kryptoaktywów.
16: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Wczoraj Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja.
18: Ja bym proponował panu prezydentowi jednak zawetowanie obecnej ustawy, zawetowanie tylko dlatego, że powinniśmy nie przeregulowywać dyrektyw z Unii Europejskiej, a polski rząd robi to po prostu nagminnie.
16: Powiedział mi Michał Nieznański z Konfederacji. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów. Z Sejmu Jakub Rybski.
15: Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony coraz bliżej. Według doniesień medialnych ma podpisać kontrakt z jednym z klubów w Arabii Saudyjskiej. Na linii Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
15: Czerku, co wiadomo?
19: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al Nassr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Tak czy owak, odejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie, że ta, zdaniem Radia Ser Catalunya, w wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baisan, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
21: Weekend pogodowo nie będzie ekstra, co więcej, do ekstra będzie mu dość daleko. Sobota pochmurno i mokro. Temperatury będą sprawiedliwe. Od 10 stopni w Zakopanem do niespełna 13 w Nowym Targu. Cały dzień zapowiada się jednak deszczowo, co ogólnie jest pozytywne, ale niestety, jak wylicza jeden z naszych słuchaczy, jest to już 8 miesiąc zimy. Na pocieszenie mogę dodać jedynie, że jak w nerwiowo stoze w sobotę będzie źle, to spokojnie w niedzielę będzie jeszcze gorzej. To siedźko w tym serwisie, my zacynamy piątkowe popołudnie w Radiu Alex, dziś z bardzo ciekawymi rozmówcami i na bardzo ciekawy temat.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baisan, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
21: A w dzisiejszym programie zabierę was do sądu. Już za tydzień, w piątek, 22 maja, Sąd Rejonowy w Nowym Targu otworzy swoje dźwierze na oścież i każdy z nas będzie mógł uwidzieć nie ino jak działo sąd, ale też dowiedzieć się wielu woznych rzeczy, o których worce wiedzieć i to w naszym własnym interesie. Władysław Biały, gromy!

0: mamy czas.
1: Równo za tydzień, w piątek 22 maja, Nowotarski Sąd Rejonowy zaproszą na tegoroczną edycję Nocy Otwartych Sądów. Choć większość z nas na myśl o wizycie w sądzie raczej nie trysko entuzjazmem, to tym razem naprawdę warto się do sądu wybrać.
2: I proszę Państwa, cały program naszego wydarzenia jest opublikowany na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Zapraszamy Państwa na inscenizację procesu karnego, zapraszamy na inscenizację postępowania o demoralizację i czyn karalny, na inscenizację przesłuchania w niebielskim pokoju przesłuchań, tak zwanym przyjaznym pokoju. I proszę Państwa, zapraszamy na liczne warsztaty, panele dyskusyjne, zajęcia z mediatorem.
1: Powiedziała sędzia Mariola Kołton. Tu musimy uspokoić się.

0: wycieczki ze stresowanek, każdy ze sądów wróci do chałupy mądrzejszy o naprawdę przydatną wiedzę. No chyba zewolałby trafić na wycieczkę na przykład do Nowego Sącza, ale do tego w dzisiejszym programie jeszcze dądziemy, więc zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto...
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
3: Dzisiejszą noc zapowiada się chmurno, chłodno i ponuro. Przed nami deszcz, całkowite zachmurzenie i oszałamiające temperatury, ale żeby dobrze oddać poziom oszołomienia, to musimy podkreślić, że w Zakopanem nad raniem termometry pokazują do 3 stopni nad zerem. Troszkę cieplej w Nowym Targu, tam nawet 6, a na Podbeskidziu to już po prostu Hawaje. Pod warunkiem, że nigdy my nie byli na Hawajach. W Bielsku Białej rano nawet 8 stopni. A co jutro w ciągu dnia? O tym w następnej prognozie.
4: Radio Ale.

0: my wracamy do naszego dzisiejszego sądowego tematu. Wielu z nas, myśląc o sądzie, ma w głowie sceny z amerykańskich filmów, spektakularne przemówienia. Wysoki sądzie, mój klient jest niewinny, sprzeciw, wnoszę mu o uchylenie okna, uchylą. Czy jakoś i tak. Sądowo codzienność wygląda jednak troszeczkę inaczej, o czym opowie nam sędzia Eugeniusz Buła.
1: Sędzia nie ma tak zwanego ustalonego sztywno czasu pracy, tylko jest to tak zwany zadaniowy czas pracy. Czyli sędzia tyle ma przerobić, ile na półkę wpłynęło. Także niekiedy wpłynie więcej, to trzeba siedzieć dłużej, niekiedy jest mniej, no to siedzimy krócej. Ale przeważnie jest dużo, więc siedzimy długo i siedzimy nie tylko w normalne, tak zwane robocze dni, ale i się zdarzają też weekendy. Także sobota, niedziela często jest też w pracy. Nie jest to na pewno praca tylko usłona różami, jest to praca z wieloma też cierniami.
0: Władysław Biały, wracamy za chwilę.

0: reklama.
1: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
0: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Słuchacie popołudnia w Radiu Alex. Na zegarach pomału dochodzi godzina 13, a to znaczy, że już za moment najświeższe wiadomości z regionu, kraju i ze świata. Po pierwszej kontynuujemy nasz dzisiejszy sądowy temat, więc zostańcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00 jest ostrzeżenie IMGW przed burzami. Mieszkańcy naszego regionu otrzymali też alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W części z kraju i ze świata Polacy na wakacjach. Posłuchajcie o popularnych kierunkach podróży. Anna Krudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.

0: Orszaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślany.

0: sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach wybiło godzina 13:00. Czas na wiadomości.
6: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia przed burzami. Alert pierwszego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje w naszym regionie od godziny 13 do 22. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru do 70 km na godzinę, a punktowo nawet do 85 km na godzinę. Niewykluczony jest też grad. Mieszkańcy otrzymali również ostrzeżenie przed burzami od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu. Uważajmy na siebie, unikajmy otwartych przestrzeni, nie parkujmy pod drzewami, radzi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Przy ulicy Sikorskiego w Nowym Targu powstanie skatepark o powierzchni 1200 m2. Inwestycja ma być gotowa jesienią. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Wartość inwestycji wynosi ponad 3 700 000 zł. W skateparku pojawi się ponad 25 betonowych przeszkód i urządzeń do jazdy. Inwestycja obejmie również montaż oświetlenia, monitoringu oraz elementów małej architektury. Jak zapewnia nowotarski Urząd Miasta, projekt był konsultowany z osobami korzystającymi ze skateparków, aby przestrzeń odpowiadała potrzebom użytkowników. Zakończenie prac planowane jest na październik bieżącego roku.
7: Sport w Radiu Alex.
6: W tych wiadomościach przypomnienie dla kibiców piłki ręcznej, że w Szaflarach mogą pokibicować świetnym zawodnikom w tej dyscyplinie. Powiemy także o emocjach czekających na miłośników siatkówki, a także o kolejnym lekkoatletycznym talencie z naszego regionu.
8: Jak już z Radia Alex wiecie, do Szaflar zjechała juniorska reprezentacja polskich szczypiornistów. Już dzisiaj o 19:00 zmierzą się oni w towarzyskim meczu z Austrią. Druga odsłona tego pojedynku jutro o 15:30. Natomiast wciąż jeszcze warto się dopisać do listy uczestników turnieju piłki siatkowej drużyn amatorskich Orawa Cup 26. Turniej odbędzie się 23 maja w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce. Będzie nagroda specjalna dla ekipy, która rozgrywki wygra, ale i także będzie prowadzona zbiórka na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jabłonce Barka i ponownie Orawa, bo tutaj reprezentantka gminy Lipnica Wielka Julia Kucek wywalczyła awans do ogólnopolskich zawodów lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w dwuboju. Zwycięstwo zapewniło jej awans do finału ogólnopolskiego w Chorzowie. Na szlaku lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich pozostało jeszcze kilkanaście przystanków, ale my w Radiu Alex nie możemy już doczekać się finałowej odsłony, którą zaplanowano na 19 września.
6: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Anna Grudek, dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Spokojnego popołudnia. W imieniu Joanny Mielimonki zapraszam na serwis o 14:00. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Anna Wachowska.
9: 5 nastolatków podejrzewanych o brutalne pobicie grupy Ukraińców w Warszawie w rękach policji. Zatrzymani te osoby w wieku od 15 do 18 lat. Igor Skrzypek, dzień dobry. Co mogło być motywem ataku nastolatków?
10: Na razie policja nie potwierdza, by był to atak na podłożu narodowościowym. A takie były wcześniej medialne doniesienia, ale to wykaże zebrany materiał dowodowy. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski. Spośród 5 tylko jeden jest pełnoletni. Pozostali są w wieku od 15 do 17 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, bo w całej grupie, która miała uczestniczyć w pobiciu młodych Ukraińców, było około 10 osób. Do ataku doszło w zeszłym tygodniu na moście świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z pobitych nastolatków z Ukrainy doznał poważnych obrażeń, trafił do szpitala. Policjanci ustalają teraz, jaki był udział każdego z zatrzymanych w pobiciu Ukraińców.
9: Bliżej niż dalej w tym roku Polacy będą wyjeżdżać na wakacyjny odpoczynek. Taki jest wniosek z trwającego w Warszawie spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski. Przez napiętą sytuację międzynarodową wielu z nas rezygnuje z dalekich wyjazdów. wyjazdów.
11: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy.
12: Na przykład?
11: Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
12: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do Pana Biura Podróży?
13: 10.
12: I dokąd wybrali wycieczki?
13: Turcja, Egipt, Grecja.
12: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
13: Jest dużo mniejsze. Odnotowujemy tak naprawdę większy przychód na kierunkach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.
9: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał Michał Dobrołowicz.
5: Sobota pogodowo naprawdę dos sobie sićku, skoda ino ze z tej strony. Jutro ładrania pełne zachmurzenie i sporo deszczu o różnym nasileniu. Co ciekawe, według aktualnych prognoz, opadów może być trochę więcej na podbeskich dziunis na Podholu, co nie zdarza się zbyt często. Pod Giewontem temperatura w ciągu dnia wartko pójdzie w górę, jednak słupki na termometrach w Zakopanem nie przekroczą magicznej granicy 10 kresek. Kiedy możemy spodziewać się poprawy? Powiedzmy lakonicznie, że... i pewnie w przyszłym tygodniu. Zaczynamy następną godzinę naszego piątkowego popołudnia. Już za moment sprawdzimy, jakie prawne bolączki doskwierają mieszkańcom naszego regionu i jaki rodzaj spraw trafia do sądu najczęściej. Wiedzy zaczerpniemy u samego źródła, bo rąbek tajemnicy odkryją przed nami sędziowie Nowotarskiego Sądu Rejonowego, którzy znacznie więcej pokazą już za tydzień na dniu i nocy otwartych sądów. Władysław Biały, wracamy za chwilę.
7: Radio Alex.

0: Nasz region szczęśliwie nie słynie z wysokiego poziomu przestępczości, co oczywiście nie znaczy, że wcale jej u nas nie ma. Z jakimi prawnymi bolączkami zmogą się nasza część kraju i jaki rodzaj spraw trafia do sądów najczęściej? Odpowiedzi na te pytania znają sędziowie Nowotarskiego Sądu Rejonowego Mariola Kołton i Eugeniusz Buła.
1: Te sprawy, które najczęściej goszczą w gabinecie sędziego, a później na sali rozpraw, no to jeśli chodzi o problemy społeczne. Problem społeczny to na pewno prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Problemem jest również o tym, że zapominamy o obowiązku alimentacyjnym i alimentów nie płacimy. Problemem są porywcze charaktery, agresja. Problemy są długotrwałe konflikty sąsiedzkie i rodzinne. I problemem jest również znieważanie funkcjonariuszy policji i naruszanie ich nietykalności cielesnej.
2: Jeśli chodzi o specyfikę naszego regionu, to tutaj na pewno w porównaniu z innymi sądami więcej u nas jest spraw związanych z zasiedzeniem i różnymi sporami granicznymi, sporami o nieruchomości, o działki, tak zwane sprawy mienia. O, to są bardzo popularne, powiedzmy, sprawy, ciągną, są bardzo emocjonalne, ciągną się długo, przeważnie dwuinstancyjnie, a trafiają się i odwołania nawet do Sądu Najwyższego. Także tutaj u nas takich spraw jest na pewno znacznie więcej w porównaniu z innymi sądami.
0: Dobrze o sądzie się słucho, ale co jeśli musimy popatygować się do niego sami? O tym pourodzomy już za moment.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, porcel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
7: Ten weekend nie przędzie do historii jako czas z najlepszą pogodą. Możemy nawet śmiało powiedzieć, że zdecydowanie bliżej będzie mu do tego drugiego bieguna. Sobota pogodowo zapowiada się po prostu źle. 10 stopni w Zakopanem, dyszcz. 13 w Nowym Targu i okolicach, dyszcz. Co ciekawe, tym razem temperatura na Podbeskidziu może być nieco niższa od tej na Podhalu. Termometry w Bielsku Białej pokazą jutro 11 stopni. Następna prognoza pogody już za niecałą godzinę.

0: Już za tydzień nowotarski sąd rejonowy zaproszą na noc otwartek sądów. Każdy z nas będzie mógł poznać, popatrzeć na przeróżne tajniki funkcjonowania tej ważnej instytucji. W tym konkretnym wypadku sąd zaproszą. Ale co, kiedy sąd wzywa nas na piśmie?
1: Jeśli chodzi o wydział cywilny, to tutaj, gdy dostaniemy pismo ze sądu, przede wszystkim powinniśmy je dobrze przeczytać. Bo często w piśmie jest na tak zwany rygor, czyli opisanie sytuacji, co będzie, gdybyśmy się do sądu nie stawili. Jeśli jesteśmy wezwani jako świadek, to mamy bezwzględny obowiązek stawić się do sądu. Jedynie jakieś sytuacje poważne przeszkody zdrowotne, gdyby nam coś nagle wypadło, to wtedy możemy faktycznie nie przyjść, ale wypadałoby, czy należy sąd o tym wcześniej powiadomić. Raczej powinniśmy do sądu się stawić. Jeżeli mamy tylko zawiadomienie, więc tutaj jakby tytuł decyduje. Wezwanie, idziemy. Zawiadomienie, nie musimy iść, ale możemy iść. Także podstawa, studiujemy szczegółowo pismo, które ze sądu otrzymaliśmy.
0: Powiedział sędzia Eugeniusz Buła. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%.

0: odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Nie wiadomo jak i nie wiadomo kiedy minę na druga godzina naszego popołudnia, a to znaczy, że już niedługo wiadomości. Po 14 jeszcze więcej dobrej muzyki i spytamy naszych dzisiejszych rozmówców o to, aby każdy jest miele widziany na każdej rozprawie.
1: Remont ulicy Kasprusie wchodzi w kolejny etap. W wiadomościach Radia Alex o 14 ważne informacje dla kierowców z Zakopanem. Będzie także stanowisko TPN-u w sprawie azylu dla dzikich zwierząt.
2: Azyl azylowi nierówny.
1: Będzie także weekendowa obniżka cen paliw. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: W Radiu Alex, godzina 14, czas na najświeższe wiadomości.
8: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek wiadomości o 14:00 kolejny etap remontu ulicy Kasprusie w Zakopanem. Wykonawca zapowiada zamknięcie dolnego odcinka drogi. Od wtorku do połowy września nieprzejezdny będzie fragment od ulicy Kościeliskiej do Księdza Stolarczyka. Możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji znajdujących się przy przebudowywanym fragmencie drogi. Przejezdne będzie także skrzyżowanie z ulicą Księdza Stolarczyka. Objazd zamkniętego odcinka wyznaczono ulicami Kościeliską oraz Księdza Stolarczyka. Jest apel do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych robót, a także o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.
9: O tym się mówi w regionie.
8: Jak wiecie z wiadomości Radia Alex, włodarze tatrzańskich gmin rozważają pomysł założenia azylu dla dzikich zwierząt. Mogłyby tu otrzymać pomoc weterynaryjną czy przejść rehabilitację, po której czekałby je powrót do naturalnego środowiska. O komentarz poprosiliśmy Filipa Ziębę, zastępcę dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Tu może się pojawić dużo pytań, jaki jest cel takiego azylu, czy to jest tymczasowe przechowywanie, nie wiem, w celu jakiejś szybkiej rehabilitacji, na przykład w przypadku jakiejś kolizji drogowych i z powrotem wypuszczenie takiego zwierzaka, czy to ma być azyl, który takie zwierzęta przechowywuje do śmierci, bo azyl azylowi nierówny, to są zupełnie różne sprawy. No i z perspektywy naszej Parku Narodowego muszę powiedzieć, że musi być rozmowa nie tylko o azylu, ale równocześnie musi być rozmowa o tych wszystkich przyczynach, dlaczego te zwierzęta schodzą na dół.
8: Jak podkreśla Filip Ziemba, który jest również ekspertem od zachowań tatrzańskich niedźwiedzi, najważniejsza jest edukacja i odpowiednie zabezpieczenie i regularne, częste wywożenie odpadów z gospodarstw domowych. To one najczęściej sprowadzają dzikie zwierzęta pod ludzkie siedziby.
9: Radio Alex poleca.
8: Na koniec wydarzenie, które właśnie się rozpoczyna w Nowotarskim Magistracie, uroczyste otwarcie wystawy prac Aleksandra Majerskiego, rzeźbiarza, malarza, rysownika i poety.
11: Artysta, absolwent WSP w Krakowie oraz wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Limanowej od blisko 40 lat tworzy w drewnie i kamieniu, realizując swoją pasję artystyczną w wielu dziedzinach sztuki. Jest współzałożycielem Międzynarodowej Grupy Twórców Różnych Złota Linia oraz członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, tu m.in. w Nowym Jorku, Ostrawie, Lwowie, Łódzku czy też Mannheim.
8: O czym informowała Asia Chmiel. Przepisy o najmie krótkoterminowym nie wejdą w życie od 20 maja. Od tego tematu zaczniemy kolejne wiadomości. Teraz pozostałe informacje i Anna Wachowska.
12: Napięcie w zakładach międzynarodowego koncernu, gdzie produkowane są materiały wykorzystywane w górnictwie. W poniedziałek zacznie się tam strajk. Chodzi o zakłady w Polkowicach na Dolnym Śląsku oraz w Truskolasach i Siemianowicach w Śląskiem. Marcin Buczek teraz w faktach.
13: Jestem.
12: Dzień dobry Marcinie, dlaczego załoga planuje tam strajk?
13: Takie są wyniki zorganizowanego na początku maja referendum, a przeprowadzono je, bo wcześniej fiaskiem zakończyły się rozmowy dotyczące podwyżek płac dla załogi. Pracownicy proponowali 12% wzrost, pracodawca miał oferować prawie 4 razy mniej. Drugi postulat to wypłata, jak to określają przedstawiciele załogi, bonusów w wysokości całego wynagrodzenia zasadniczego. Tu z kolei pracodawca miał proponować o blisko połowę mniejszą sumę. Poniedziałkowy strajk ma być bezterminowy. W zakładach w Siemianowicach produkowane są m.in. kleje i pianki wykorzystywane w kopalniach, na przykład do spajania skał. Na razie nie wiadomo, jak protest mógłby wpłynąć na dostawy tych materiałów do kopalni.
12: W weekend ceny paliw mogą być niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 2 grosze mniej niż dziś. O 3 grosze niższa będzie stawka za litr oleju napędowego. 6 zł i 82 grosze. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki mogą wzbić się w powietrze, czy też jak emu pozostają na ziemi.
6: Rozstrzyga o tym nie tyle zestaw genów, co precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego.
12: Informacje na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Kluczowe znaczenie ma budowa fragmentu szkieletu.
6: To kostna struktura zwana grzebieniem mostka, do której przyczepiają się mięśnie odpowiedzialne za skuteczne machanie skrzydłami. U ptaków latających nawet tak nieudolnie jak kury grzebień mostka powstaje, u nielotów nie. Okazuje się teraz, że szlak sygnałowy, który o tym decyduje, zatrzymuje się na przykład u emu wcześniej i w ten sposób odbiera mu szansę na podniebne podróże.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Czas na najświeższą prognozę pogody. Sobota, jak doskonale już wiemy, będzie pogodowo należeć do dni raczej nieudanych. Jeśli ktoś ma nadzieję, że lepiej pod tym względem będzie w niedzielę, to niestety też musimy rozwiać wątpliwości. Zresztą wątpliwości rozwieje już jutrzejsza noc, kiedy to z nieba dalej poleci dyst, a temperatura nie będzie nos przesadnie rozgrzewać. Termometry w nocy ze soboty na niedzielę będą pokazywały od 4 stopni w Zakopanem do 8 w Bielsku Białej. Uf, jak gorąco. Julian Tuwim.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Po 14:00 trwa piątkowe popołudnie w Radiu Alex. Tu Władysław Biały, dziś jest z wami jak zwykle do godziny 17:00. Już za chwilę poznamy odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące tajemnic pracy sądu, ale zanim przejdziemy do tak poważnych rzeczy, gromy.
9: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Sąd jest jedną z najstarszych instytucji, które działają w naszej cywilizacji jeszcze od starożytności. Podobnie zresztą jak teatry. Okazuje się jednak, że oba te organy mają ze sobą troszkę wspólnego, bo i tu można wleźć i sprawdzić, co dziś akurat grają. Ale co w sytuacji, jak nądzie no z taką okropną chęć na to, żeby dowiedzieć się, cija w końcu jest ta miedza. Czy możemy wleźć do sądu na każdą rozprawę?
1: Jeśli chodzi o sprawy majątkowe, tam spory właśnie o miedzę, jakieś tam zasiedzenie, jakieś działówki, sprawy o zapłatę, jakieś należności, bo mamy takie typowe sprawy cywilne, majątkowe i tutaj każdy może na taką rozprawę sobie wejść i się po prostu przysłuchiwać, tak? Reguła jest taka, że na takie postępowania możemy sobie przyjść.
2: W przypadku spraw karnych rozprawa jest co do zasady jawna. Oczywiście są wyjątki i to są przypadki określone ustawowo. Natomiast zasada jest taka, że rozprawa jest rozprawą jawną, więc my zapraszamy oczywiście na rozprawę, można przyjść.
0: Godali sędziowie Mariola Kołton i Eugeniusz Buła.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Po reklamie.
0: No i nowsze prognozy niestety nie przewidują żadnych większych korekt, a to znaczy, że weekend upłynie nam pod znakiem tak zwanej pogody barowej. Niedziela, podobnie zresztą jak i sobota, od rania pełno chmur, deszczu i wilgoci. Drugi dzień weekendu przyniesie niestety też dalszy spadek temperatur. 7 stopni w Zakopanem, 9 w Nowym Targu, tyle samo w Bielsku Białej i Suchej Beskidzkiej. Ale spokojnie. Na horyzoncie widać już pewną poprawę, tylu że trzeba będzie na nią jeszcze poczekać parę dni. Następna prognoza pogody już za niecałą godzinę.

0: tą sobotę mamy Noc Muzeów, ale już za tydzień, w piątek 22 maja, nowotarski sąd rejonowy zaproszą na Noc Otwartych Sądów. Każdy z nas będzie mógł poznać pracę sądu i dowiedzieć się mnóstwa woznych i przydatnych rzeczy. W końcu edukacja jest jedną z woźniejszych inwestycji na przyszłość.
1: Do sądu rejonowego w Nowym Targu coraz częściej przychodzą dzieci, co są najczęściej zorganizowane grupy. Oczywiście, jeśli chodzi o sprawy karne, to na rozprawie mogą być tylko osoby pełnoletnie, natomiast przewodniczący może wyrazić zgodę takiej osobie, która nie jest pełnoletnia, na to, żeby wzięła udział w rozprawie jako publiczność. W mojej ocenie taka obecność dzieci ma też efekt wychowawczy dla osoby oczywiście, która jest postawiona w stan oskarżenia, nie przekreślając oczywiście na tym etapie zasady domniemania niewinności. Natomiast jeśli są dzieci, one słuchają, przysłuchują się, co ma do powiedzenia oskarżony, w jaki sposób tłumaczy się to, co zrobił, albo w jaki sposób tłumaczy się, czego nie mógł zrobić, to proszę Państwa,

0: gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
1: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Popołudnie właśnie wchodzi w coraz to dojrzalszą fazę. Pomaluczku zbliża się godzina 15. Za chwilę wiadomości, a po nich spytamy naszych dzisiejszych ekspertów o nietypowe sprawy, jakie czasem trafiają na wokandę. Zostańcie z nami.
1: Przepisy o najmie krótkoterminowym nie wejdą w życie od 20 maja w wiadomościach Radia Alex. O 15 wrócimy do tej sprawy. Będą także ostrzeżenia przed trudnymi warunkami w wyższych partiach Tatr. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia 18-letniego żużlowca z Gniezna Patryka Budniaka. Młody zawodnik miał poważny wypadek. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, etc.

0: Zamówuj na modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero

0: odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Po reklamie.
2: Mamy godzinę 15, czas na wiadomości z regionu, kraju i ze świata.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek informacja z ostatniej chwili. Grupa turystów została rażona piorunem w górach. Tuż przed godziną 13 toprowcy otrzymali informację o 5 osobach, które przebywały na szczycie Giewiątu w czasie burzy. Dwie z nich doznały poważnych obrażeń i zostały przetransportowane śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostała trójka z lżejszymi obrażeniami jest sprowadzana na dół. Śmigłowiec działał w bardzo trudnych warunkach w Tatrach. Wieje bardzo silny, porywisty wiatr. Nasza reporterka zbiera dla Was informacje. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Nie będzie kar dla tych, którzy nie zdążyli zarejestrować działalności polegającej na najmie krótkoterminowym przed sezonem, uspokaja Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Rozporządzenie unijne zalecało wprowadzenie przepisów o tego rodzaju działalności do 20 maja. Informacje o tym, że taka ustawa nie jest jeszcze gotowa, miał przekazać włodarzowi miasta sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.
4: Na ten moment nie ma ustawy, nie ma rozporządzenia, więc nas, małych przedsiębiorców tutaj w Zakopanem, te przepisy od 20 maja nie obowiązują, więc proszę się tutaj nie obawiać. Na pewno nie będzie takiej drastycznej zmiany przepisów w okresie teraz sezonu letniego. Minister uspokajał, że wydarzy się to dopiero po sezonie letnim, a w tym czasie będziemy my jako gminy mieli już dostęp do tego systemu, będziemy mogli powoli tą naszą bazę danych wprowadzać do tego centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, który przygotowało ministerstwo. My tutaj z ramienia Urzędu Miasta już wystąpiliśmy o te dostępy. Czekamy o nadanie tego i będziemy też już mogli te nasze obiekty wprowadzać.
3: W momencie wejścia przepisów w życie duże portale rezerwacyjne miałyby odmawiać umieszczenia obiektów bez odpowiedniego numeru ewidencyjnego. Za ich brak miała grozić kara do 50 tysięcy złotych. Dodatkowo właściciele mieli dostosować obiekt do wymogów obowiązujących w hotelach, na przykład dotyczących przepisów przeciwpożarowych.
5: Radio Alex ostrzega.
3: W wyższych partiach Tatr zalega cienka warstwa świeżego białego puchu, pod którą znajduje się starszy, twardy śnieg. W wielu miejscach jest bardzo ślisko. Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że wybierając się w wyższe partie gór, należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce oraz odpowiedni sprzęt wraz z umiejętnością jego obsługi. Na niżej położonych odcinkach w partiach leśnych występuje błoto, jest mokro. Warto pamiętać, że obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego został zamknięty dla uprawiania wszelkiego rodzaju form narciarstwa i snowboardingu, z wyjątkiem szlaku turystycznego na odcinku z Morskiego Oka na Rysy.
5: Twoje sprawy.
3: Zbliża się najbardziej kulturalna noc w roku, Noc Muzeów. W Radiu Alex informowaliśmy o wydarzeniach w naszym regionie. Miasto Zakopane jak co roku namawia do zbierania pieczątek na ulotkach, które będzie można znaleźć w odwiedzanych placówkach. Będą nagrody.
6: Na tych ulotkach trzeba zebrać 4 pieczątki w różnych miejscach. One będą dostępne oczywiście w miejscach, w których Noc Muzeów się odbywa. Następnie wypełnić wszystkie dane i co najważniejsze, napisać, dlaczego ta Noc Muzeów jest ważna dla danej osoby. Z tych wszystkich odpowiedzi wybierzemy te najciekawsze i instytucje, które przygotowują dla Państwa Noc Muzeów, również przygotowały fantastyczne nagrody, naprawdę przepiękne książki, albumy, puzzle, upominki, takie związane z historią tych instytucji, z historią Zakopanego.
3: Ulotki wystarczy zostawić w ostatnim odwiedzanym miejscu, a mówiła Joanna Staszak, szefowa Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. W Radiu Alex teraz pozostałe informacje i Anna Wachowska.
7: Decyzje Stanów Zjednoczonych mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską. O takim zapewnieniu ze strony Waszyngtonu mówi premier Donald Tusk. Chodzi o medialne doniesienia dotyczące relokacji amerykańskich wojsk w Europie.
8: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami.
7: Premier zapewnił, że polskie władze są w stałym kontakcie kontakcie z sojusznikami z USA i NATO. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka, żużlowca startu Gniezno, który w niedzielę miał poważny wypadek. 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Po wybudzeniu ze śpiączki lekarze mają kontakt z młodym żużlowcem. Odpowiada on na krótkie komunikaty i może też poruszać palcami u nóg. To bardzo dobra wiadomość, powiedziała mi Zuzanna Pankros, rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
10: Daje to pewnego rodzaju światełko w tunelu. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
9: Żużlowiec przeszedł bardzo skomplikowaną operację kręgosłupa, ma złamaną miednicę i nogi. Na szczęście nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Teraz czeka go leczenie i długotrwała rehabilitacja.
7: Proboszczowie parafii będą wybierani w konkursach. Tak zdecydowała lubelska kuria. To pierwszy taki ruch w Polsce. W toku są konkursy w 16 parafiach, a mogą w nich startować księża mający minimum 15 lat stażu po święceniach kapłańskich. Co na to wierni?
11: Wiele innowacji były na początku takie dziwne. Wydawało się wszystkim, że to jest coś dziwnego, a w końcu okazały się dobrym strzałem.
12: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
13: Musi być nastawiony na ludzi.
11: Żeby ich słuchał.
14: Zaangażowany trochę w życie swoich parafian i przyjazny ludziom. Dostępny.
15: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi. Powinien mówić piękne kazania, przyciągać do siebie ludzi.
2: Czas sprawdzić warunki w górach. W Tatrach dalej obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, choć niebezpieczeństwo wywołania lawiny istnieje raczej ino w miejscach o bardzo dużym i ekstremalnym nachyleniu. Na dużych wysokościach dalej musimy korzystać ze sprzętu zimowego. Miejscami jest bardzo ślisko. W niższych partiach, szczególnie tamka śnieg dopiero co się wytopił, błotniście. Znacznie lepsze warunki panują za to w Beskidach. Na Babiej Górze praktycznie nie ma śniega, a GOPR nie określa już stopni zagrożenia lawinowego. W ten weekend warunki mogą ulec niestety gwałtownemu pogorszeniu. Wielkimi krokami zbliża się weekend, a my nie zwolniamy tempa. W tej godzinie naszego programu sfinalizujemy dzisiejszy sądowy temat, choć tu muszę zdradzić, że tym razem podejdziemy do niego z lekućkim przymrozeniem oka.
5: Radio Alex.

0: Sąd kojarzy się, i słusznie, z bardzo poważną instytucją, jednak wcale nie znacy to, że stają przed nim sami poważni ludzie. Dużym szokiem dla pewnego jegomościa skończyły się zaręcyny w sądzie, bo nie dość, że to on dostał obrączkę, to jeszcze do tego nie na palec, a na nogę.
1: Często zajmujemy się tym, że ludzie popełniają wykroczenie z artykułu 77 kodeksu wykroczeń, czyli nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków przy trzymaniu zwierzęcia. No i w rolach głównych tutaj najczęściej pojawiają się oczywiście psy, ale też inne zwierzęta, jakieś krowy, albo proszę Państwa drób, który przechodzi na grunt sąsiada.
2: Gdy kura zostanie zatrzymana na gorącym uczynku, bo akurat sobie pracuje u sąsiada, to ten sąsiad ma prawo zatrzymać taką kurę. Na zasadzie takiego prawa zatrzymania właśnie. Więc tutaj jest to ryzykowne dla właściciela niepilnowanie swojej zwierzyny. Może ono wylądować u sąsiada, który ma prawo je zatrzymać, póki my nie wyrównamy szkody. Jajka będą jak najbardziej może do tego dojść i jajka będą podlegały rozliczeniu w ostatecznym rozrachunku między sąsiadami.
0: Powiedzieli mi sędziowie Nowotarskiego Sądu Rejonowego Mariola Kołton i Eugeniusz Buła.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Pod Tatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
0: Czas na Neuschwitz są prognozy pogody. Weekend, i to niestety cały weekend, pogodowo nie będzie nosło z piescą. Jeśli mieliście jakieś plenerowe plany, to chyba lepiej będzie je przełożyć. Jutro od 9 stopni w Zakopanem, przez 11 na Podbeskidziu, po niespełna 13 w Nowym Targu. Niedziela jeszcze troszkę chłodniejsza. Według najświeższych prognoz na zdecydowaną poprawę pogody będziemy musieli poczekać mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia, choć cieplej powinno zrobić się już w poniedziałek.

0: przyszły piątek do Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Program dnia i nocy otwartych sądów będzie wyjątkowo bogaty.
1: To tutaj podkreślam, że noc otwartych sądów odbywa się od 14 do 21, ale od 8.30 do 13.59 mamy w Nowym Targu, w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, dzień otwartego sądu. Tutaj będziemy gościć policjantów, przedstawicieli prokuratury, adwokatury, psychologa, kuratorów. Również w tym roku zaprosiliśmy do współpracy panią mediator, przedstawicieli Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.
0: Powiedziała sędzia Mariola Kołton. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak? To Allegro.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Kvonase, piątkowe popołudnie, na zygarach pomału dochodzi godzina 16, to znaczy ze wielkimi krokami zbliża się najświeższy serwis, a po nim sprawdzimy, co ceko nos w ten weekend.
1: Dwie osoby rażone piorunem w górach w wiadomościach radia Alex o 16:00. Więcej na temat tego zdarzenia. Będzie także Niedzica i za kierownicą 41-letnia kobieta z 2 promilami, a w samochodzie dziecko. Straż Graniczna otrzyma zastrzyk finansowy. Ile i na co? Posłuchajcie o 16:00. Joanna Bielimonka, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Na zygarach godzina 16. Co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie? Tego dowiecie się właśnie teraz.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Dwie osoby poszkodowane po porażeniu piorunem w Tatrach. Do zdarzenia doszło, jak wiecie, z wiadomości radia Alex przed 13, gdy grupa przebywała na szczycie Giewontu. Wtedy pojawiła się burza. Ranne osoby zostały przetransportowane śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostałą trójkę z lżejszymi obrażeniami toprowcy sprowadzili bezpiecznie na dół. Śmigłowiec działał w bardzo trudnych warunkach. W Tatrach wieje bardzo silny, porywisty wiatr.
5: To było chwilę przed 13 i ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych, nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu i potem grupa ratowników z centrali też została w ten rejon dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
6: Czyli dwie osoby zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitala, a co z pozostałą trójką?
5: Nie doznali większych obrażeń.
1: Z Łukaszem Stępkiem, dyżurnym ratownikiem TOPR, rozmawiała Beata Denis Jastrzębska.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Ponad 2 promile i dziecko w samochodzie. Kobieta wpadła w Niedzicy. Policjanci z Łapsznieżnych zatrzymali 41-latkę, która prowadziła samochód będąc pod wpływem alkoholu. W aucie podróżowała jej 12-letnia córka. Do kontroli doszło po tym, jak funkcjonariusze zauważyli, że kierująca nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Badanie alkomatem potwierdziło, że kobieta była pijana. Policjanci natychmiast uniemożliwili jej dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Swoją przygodę z chodem sportowym zaczęli niedawno, a mimo to startując w kategorii Masters, o czym już w Radiu Alex wielokrotnie mówiliśmy, mają ogromne sukcesy. O kim mowa? O tym Asia Chmiel.
7: Zakopiańczycy Małgorzata i Leszek Bechunkowie, bo o nich powiemy, niebawem ruszają na kolejne zawody, a my pytamy o początki przygody z tą dyscypliną, a szczególnie konkurencją.
8: Dosyć przypadkowo. Szykowaliśmy się do Mistrzostw Świata w Toruniu. Doszliśmy do wniosku, że tam jest tylko jeden bieg, więc szkoda jechać płacić wysokie wpisowe. Może byśmy sobie coś jeszcze znaleźli. No i tak przeglądałem konkurencję i sobie myślę, kurczę, może w chodzie spróbowałem. Chociaż nigdy nie uprawiałem chodu sportowego. I Gosia mówi, wiesz co, uważam, że powinienem spróbować. No i zapisałem się i dopiero potem, jak się zapisałem, pomyślałem, kurczę, ale ja przecież nigdy nie chodziłem. No i trzeba było wyjść na stadion, sprawdzić, ale okazało się, że bardzo szybko złapałem technikę i to naprawdę technikę taką, którą teraz zachwycają się wszyscy trenerzy.
9: No, ja to się czaiłam rok, bo nie umiałam tak szybko złapać tej techniki, ale weszłam z wielką pompą, bo od razu zdobyłam złoty medal w drużynie i brązowy indywidualnie na Mistrzostwach Europy.
7: Tak było kiedyś. Na dzień dzisiejszy małżonkowie wywalczyli dla Polski i to tylko w największych imprezach sportowych 27 medali. Małgorzata 5, a Leszek 22 krążki.
1: Tyle teraz Joanna Chmiela. Cała rozmowa z naszymi multimedalistami największych sportowych imprez już niebawem w Radiu Alex. Teraz pozostałe informacje i Anna Wachowska.
10: Straż Graniczna zyska dofinansowanie dzięki programowi podobnemu do SAFE. Nie przeszkodziło temu weto prezydenta, mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak poinformował, wkrótce mamy poznać rozwiązania, które pozwolą na przekazanie pieniędzy. Michał Krasoń. Michale, o jaką konkretnie sumę chodzi?
11: To mają być prawie 3 miliardy złotych. Środki będą wykorzystane na uszczelnienie granic, modernizację i zakup nowego sprzętu, a także zwiększenie liczby etatów w Straży Granicznej do prawie 20 tysięcy funkcjonariuszy.
12: Minister Kierwiński razem z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem ogłoszą decyzje, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki w takiej skali, mniej więcej w takiej skali, w jakiej panowaliśmy, także na rzecz Straży Granicznej.
11: Mówił premier Donald Tusk. Konferencja szefów resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, na której poznamy szczegóły programu, ma właśnie rozpoczynać się w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
10: Duże utrudnienia na kolei na Podkarpaciu po wypadku na torach. Pociąg Intercity z Przemyśla do Poznania śmiertelnie potrącił człowieka koło stacji Dębica Wschodnia. Ruch pociągów jest wstrzymany w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ulewy i burze przechodzą właśnie nad Polską z zachodu na wschód. W tej chwili pada w pasie od Słupska przez Poznań, Częstochowę i Kielce. Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alerty będą obowiązywać do 22.
13: Największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
14: Do kiedy potrwa taka pogoda?
13: Właściwie początek przyszłego tygodnia także z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie te burze będą występować. Temperatury właściwie będą około 20 stopni. Najcieplej powinno być w centrum i na wschodzie kraju. I temperatury w nocy także będą już dodatnie.
10: Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Bardziej odczuwalne ocieplenie według prognoz możliwe będzie dopiero na początku czerwca.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jak zwykle w naszym programie przedostatnią prognozę pogody poświęcamy nie tylu prognozie, co temu K i w jakim położeniu astronomicznym jest obecnie Ziem. 15 maja jest 135 dniem roku. Dzień trwa dziś 15 godzin 21 minut. Jest też dłuższy od najkrótszego dnia roku o 7 godzin i 10 minut. Do najdłuższego zostały nam jeszcze 54 minuty. Słonko zondzie dziś o 20:17. Aktualny znak zodiaku to byk. Do letniego przesilenia zostało 38 dni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Wielu z nas właśnie w tej chwili zaczyna weekend, więc jeśli nie macie jeszcze planów, to postaramy się wam pomóc. Już za moment sprawdzimy, jakie wydarzenia przed nami, a teraz prowadźmy się w nastrój. Władysław Biały, zostańcie z nami.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Co cekonos w ten weekend? Już jutro swoje dźwierze na oścież otworzą zakopiańskie muzea. Mamy przecież noc muzeów. Jednak worce odwiedzić nie ino takie klasyki jak Muzeum Tatrzańskie, Czerwony Dwór czy Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, bo bardzo ciekawie zapowiada się też jutrzejszy wieczór w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej i w Bukowiańskim Domu Ludowym. To telo jeśli chodzi o historię i sztukę, bo mamy też propozycje bardziej dlości słowców, ale o tym za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
10: bezpiecznie.
9: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Pogoda w ten weekend będzie się nam kojarzyła raczej z marcem niż z majem, ale spokojnie, bo nasi meteorolodzy podejrzewają, że i tego roku dojdzie do sytuacji, kiedy to ze stabilnych 7 stopni nagle zrobią się 32. Na razie nie widać tego w prognozach, co wcale nie znaczy jednak, że tak się nie zdarzy. Tymczasem w weekend temperatury w naszej części kraju od 9 stopni w Zakopanem do 13 w Nowym Targu. W niedzielę w wysej położonych miejscowościach może się zrobić jeszcze troszkę chłodniej, także jest... No jest wspaniale!
1: Radio Aleks.

0: Jutro noc muzeów, choć nie w Sendej. Jak wiemy, nasi słuchacze spod Beskidzio będą musieli albo pofatygować się na Podhole, albo poczekać jeszcze tydzień. Noc muzeów w Bielsku Białej już 23 maja. Obiecałem wcześniej coś ilości słowców, więc w tym przypadku nie możecie ominąć wystawy przyrodniczej Muzeum Tatrzańskiego i ekspozycji w TPN-owskim Centrum Edukacji Przyrodniczej w Dolinie Kościeliskiej. Naprawdę worce. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Po reklamie.
1: Radio

0: Dochodzi piąto, nasze popołudnie właśnie pomaluczku się kończy. Ja oddaję stery przy mikrofonie moim redakcyjnym koleżankom i kolegom. Ode mnie na dziś to sićku, przede mną krótki urlop. Słyszymy się znowu w poniedziałek, 25 maja, w samo połednie. Dzięki za dziś, Władysław Bioły. Yeha!
1: Dwie osoby porażone piorunem w górach w wiadomościach Radia Alex o 17 o akcji toprowców.
2: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować.
1: Będzie także propozycja podwyżki cen biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wojsko Polskie pierwszy raz świętuje Dzień Wojskowej Rodziny. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
6: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Po reklamie.
20: Piątek, 15 maja i 17 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zapraszam. Dwie osoby porażone piorunem w górach. Do zdarzenia doszło na szczycie Giewontu, gdzie przebywała 5-osobowa grupa turystów. Poszkodowane osoby zostały przetransportowane śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostała trójka została sprowadzona na dół przez toprowców. Jak ostrzegają ratownicy, pojawiły się właśnie pierwsze wiosenne burze.
2: W wyższych partiach gór zalega śnieg. Jest ryzyko poślizgnięć, upadków z wysokości. Dodatkowo też pojawiają się już pierwsze burze, tak jak ta dzisiejsza, także warunki prognozowane pogody też są niekorzystne, także zdecydowanie w najbliższym czasie warunki nie będą sprzyjać wycieczkom górskim.
1: Z Łukaszem Stępkiem, dyżurnym ratownikiem TOPR, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
21: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Bilety do TPN-u mogą być droższe. Ministerstwo Klimatu przygotowuje zmiany w ustawie. Jedna z nich dotyczy podwyżki za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Teraz bilet normalny kosztuje 11 zł. 15% trafia do TOPR-u. Po wejściu ustawy w życie środki dla ratowników górskich będą doliczane do dotychczasowej ceny biletu. Wzrośnie ona o niecałe 2 zł. Budżet Tatrzańskiego Parku mógłby wzrosnąć o kilka milionów złotych.
15: Park przeznacza pieniądze na swoje cele statutowe, więc głównie na zadania z zakresu ochrony przyrody, na monitoring, na edukację. No musimy też utrzymywać infrastrukturę, szlaki, toalety, sprzątać śmieci. Musimy utrzymywać centra edukacji. Musimy również utrzymywać park jako pewną strukturę organizacyjną, budynki. No i oczywiście na wynagrodzenia pracowników.
1: Mówił Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na tej podwyżce na pewno zyska park, ale dla ratowników górskich to może być problem, mówi naszej reporterce Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego.
21: Ta nowa propozycja wydaje się atrakcyjna i tutaj słyszymy, że to będzie większa kwota, ale to wszystko zależy, jak te 15% będzie naliczane. Czy będzie obciążone dodatkowym podatkiem? Czy będziemy musieli partycypować w kosztach pozyskania obsługi, sprzedaży tej dodatkowej opłaty?
1: Mówił naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
22: Dzieje się na drogach.
1: Kolejny etap remontu ulicy Kasprusie w Zakopanem. Wykonawca zapowiada zamknięcie dolnego odcinka drogi. Od wtorku do połowy września nieprzejezdny będzie fragment od skrzyżowania z ulicą Kościeliską do ulicy Stolarczyka.
23: Prowadzimy tam kompleksowy remont ulicy Kasprusie na całym odcinku od ulicy Orkana. Potrzebujemy zamknąć ten dolny odcinek. Górny odcinek będzie przez cały czas trwania robót otwarty, czyli ten taki najbardziej kluczowy odcinek od Orkana do ulicy Stolarczyka. Będzie zawsze przejezdny, natomiast ten dolny odcinek będzie zamknięty ogólnie dla ruchu, natomiast mieszkańcy, wszyscy, którzy do tej pory dojeżdżali, oczywiście będą mieli taką możliwość.
1: Uspokajał mieszkańców Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w wiadomościach Radia Alex. Polecam jeszcze nasz portal radioalex.com.pl. Teraz pozostałe informacje Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
24: Rząd zapowiada dodatkowe pieniądze dla Straży Granicznej i Policji.
25: Jest to tak zwany plan B, czyli odpowiedź na zawetowaną przez prezydenta ustawę o SAFE, czyli unijnej pożyczce na zbrojenie.
24: Ten plan B zaprezentowano w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Tam jest Michał Dobrołowicz.
25: Dzień dobry, Michale. Na czym polega propozycja rządu?
26: To jest zmiana rozporządzenia, która pozwoli inaczej niż do tej pory zarządzać budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, tak aby te pieniądze służyły nie tylko wojsku, lecz także właśnie policji czy Straży Granicznej, czyli tak zwanym pozamilitarnym sposobom zwiększania bezpieczeństwa. Tak to tłumaczy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
27: Czyli budżet MON-u w tym momencie poszerza się, powiększa się o 17 miliardów złotych. Mogliśmy to robić z pieniędzy europejskich? Pan prezydent, PiS i Konfederacja nie chcieli, ale my nie zostawimy bezpieczeństwa bez opieki.
26: To nowe rozporządzenie ma być gotowe w ciągu tygodnia i przed chwilą tutaj zielone światło dla tego rozwiązania dał minister finansów. Wśród przykładów, na co wydane mają być te pieniądze, pojawiły się m.in. śmigłowce dla Straży Granicznej. Warszawa, Michał Dobrołowicz.
25: Wojsko Polskie pierwszy raz świętuje Dzień Rodziny Wojskowej.
24: To okazja, by docenić tych, którzy wspierają żołnierzy w codziennej służbie.
28: W każdym garnizonie dowódca garnizonu, mając na uwadze ideę tego święta, w formule u siebie dostępnej, możliwej i przyjętej, będzie organizował obchody tego dnia, czyli spotkanie rodzin wojskowych, ich integrację, umacnianie więzi, ale też, co ważne, oddanie należytej czci, wdzięczności tym rodzinom, które dzień w dzień stoją za żołnierzem Wojska Polskiego.
25: Podkreślę, Magdalena Fabisiak z Ministerstwa Obrony Narodowej.
24: Robert Lewandowski jest o krok od opuszczenia FC Barcelony.
25: Hiszpańskie media informują, że 37-letnim napastnikiem interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej, Al-Hilal oraz Al-Nasr, gdzie gra Cristiano Ronaldo.
20: To nie będzie zbyt piękny weekend na Podhalu i na Podbeskidziu, no chyba, że ktoś jest fanem deszczu, to będzie bardzo zadowolony, bo opady deszczu dzisiaj wieczorem, jutro, w niedzielę, w poniedziałek, szczególnie w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę te opady i na Podhalu i na Podbeskidziu mogą być najbardziej intensywne, a dzisiaj to jeszcze niewykluczone nawet lokalne burze. Co na termometrach? No nie za wiele. Jutro w Zakopanem 7 stopni, w Nowym Targu 11, w Bielsku Białej 10, w niedzielę bardzo podobnie. To już jest taki moment tygodnia, kiedy powinniśmy być z siebie bardzo zadowoleni, że dotrwaliśmy. Weekend stoi przed nami otworem. Może jak słyszeliśmy przed momentem, pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu nie będzie idealnie, ale w końcu to weekend, więc i tak jest dobrze. Zaczynamy rozgrzewkę tanecznego Radia Alex. Na początek dzisiaj Bruno Mars, Łukasz Jakubczyk.

0: są charakterystyczne dźwięki dla pana, który nazywa się Demis Roussos. No jego wokal to dopiero robi tutaj świetną robotę. Spora muzyczna robota to szykuje się w ten weekend na Eurowizji. O tym festiwalu na pewno dzisiaj wspomnę, bo są nowe typowania i tak dalej. Będzie kapela ze swoją własną monetą, no i podgrzewanie atmosfery przed polskim koncertem zespołu Metallica. Ten koncert już w przyszłym tygodniu. Polecamy się. Także i muzycznie się polecamy, albo przede wszystkim muzycznie się polecamy za chwilę w Radiu Alex ATB. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Galaxy, to jest DJ Kungs w Radiu Alex w piątkowe późne popołudnie, a skoro już jesteśmy na tym etapie tygodnia, to trzeba zajrzeć gdzie, kiedy i jakie emocje sportowe na nas czekają. PGE Ekstraliga Żużlowa już nas przyzwyczaiła, że startuje w piątek o 18:00, wtedy GKM Grudziądz pojedzie z Włókniarzem Częstochowa, o 20:30 Stal Gorzów pojedzie z Falubazem, w sobotę Wolne, a w niedzielę kolejne dwa spotkania: Unia Leszno, Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław Press Toruń. Ciekawie się to zapowiada, ale akurat w ten weekend przez prognozy pogody to może się okazać, że jedyne co na takim spotkaniu będzie ciekawe, to catering na stadionie. Chociaż oby nie. Sportowych emocji w ten weekend u nas w kraju

0: reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
0: Po reklamie.
3: Radio Alex.

0: Hathaway, What is Love w Radiu Alex. Za chwilę będzie 18, będzie czas wiadomości, będzie też prognoza pogody, chociaż no nie chciałbym mówić o tym, co przed nami, bo będzie raczej kiepsko. No to teraz o tym nie wspominam. Wspomnę za kilka minut, a po 18 na pewno będzie Eurowizja 2026, bo jutro wielki finał z Alicją Szempińską, także na scenie. No i będzie też jeszcze trochę sportu na weekend. Zostańcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora, by posłuchać najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
16: Nie żyje 21-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo dwóch osób w czasie strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku.
17: Policja przekazała, że mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji służb. Benjamin Kubiak-Piłat, co jeszcze ustaliłeś, Benjaminie?
18: Policjanci interweniowali po otrzymaniu informacji o obcym dla miejscowych mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Miało to miejsce na terenie jednej z miejscowości w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu broni palnej. Przekazała pod komisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, doszło w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Przez trzy dni trwała obława za 21-letnim sprawcą. Śledczy nie przekazują więcej szczegółów. Sprawą zajmuje się prokuratura.
17: Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, oświadczył Wołodymyr Zełański.
16: Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zna szczegóły rozmów prowadzonych na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Kolizja trzech samochodów osobowych na krajowej jedynce między Bielskim, Białą i Tychami.
17: W pobliżu Pszczyny zablokowany jest pas jezdni w stronę Tychów. Korek ma około 3 kilometrów. Prosto z głośnej światowej imprezy Katarzyna Cybychowska-Szuchta.
16: Kasiu, opowiedz na początek o walczących o Złotą Palmę historiach równoległych.
19: Ten film irańskiego reżysera Asghara Farhadiego inspirowany jest 6. odcinkiem dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Główną bohaterką jest podglądająca sąsiadów pisarka, która odkrywa rzekomy trójkąt miłosny między braćmi a tajemniczą kobietą. Pisarka gra ikona francuskiego kina Isabelle
3: Huppert.
19: Jesteśmy otoczeni światem obrazów, nie tylko kinem, ale także mediami społecznościowymi, telefonami komórkowymi, wszystkim innym. I myślę, że ten film naprawdę trafnie ukazuje tę nową perspektywę, mówiła aktorka Tu w Cannes. Isabelle Huppert gra pisarkę, to jest film ze specjalnym udziałem Catherine Deneuve w roli jej agentki. Czekamy na datę polskiej premiery tego filmu, a dziś wieczorem na festiwalu w Cannes dwie pozakonkursowe premiery, debiut reżyserski Johna Travolty, a także dokument John Lennon Last Interview Stevena Soderbergha z nagraniami wywiadu, którego Lennon udzielił 8 grudnia 1980 roku na kilka godzin przed śmiercią. Festiwal w Cannes potrwa do przyszłej soboty.
0: Jeśli ktoś na ten weekend planował testowanie parasola, to z całą pewnością będzie go można przetestować w każdej możliwej konfiguracji, no bo będzie padać na Podhalu i na Podbeskidziu. W sobotę i w nocy z soboty na niedzielę momentami te opady mogą być intensywne. Dzisiaj to jeszcze burze są niewykluczone. Na termometrach jutro w Zakopanem spodziewajmy się 7 stopni, w Nowym Targu 11, tyle też będzie w Bielsku Białej. Niedziela pod względem temperatury taka sama. Czytam właśnie, że 15 maja to jest święto polskiej muzyki i plastyki. Jakby to połączyć i emocje z piosenek przelewać od razu na płótno, to może wyjść z tego niezła abstrakcja. Village People, YMCA w Radiu Alex. Na początek tej godziny, no z tej piosenki, to można by było z całą pewnością coś kolorowego namalować. Gramy. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Dzień dobry.

0: I Will Survive to jest Gloria Gaynor w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie, a dużo muzyki w ten weekend, a przede wszystkim dlatego, że no Eurowizja 2026 przed nami, jest szansa wygrać ten festiwal. Tak, wiem, co sobie teraz o mnie myślicie, bajkopisarz, ale mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, że kiedyś do tego dojdzie. Alicja Rzemplińska piosenkę Prey zaśpiewa jutro jako 18, czyli w drugiej części wiedeńskiego widowiska. Imprezę zacznie Dania, a skończy Austria. Czy te miejsca mają jakieś znaczenie? Według tych, co roku typują zwycięzców, tak, miejsce 18 jest tak umiarkowanie optymistyczne, ale mogło być gorzej. Ja tylko dodam, że paręnaście lat temu z miejsca 18 ten festiwal wygrała Dania, czyli się da. Trzymajmy kciuki za Alicję Rzemplińską.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Melodyjne dźwięki od Electric Light Orchestra w Radiu Alex. Dużo dobrych melodii, to z całą pewnością pojawi się po 20 w Tanecznym Radiu. Będziemy otwierać weekend. Najpierw trochę nowości, które być może będą nam towarzyszyć i w trakcie lata 2026. Później Eurodisco, sprawdzimy też, co teraz jest na topie. No i będą też sety. Polecamy się na całą resztę piątku z Tanecznym Radiem Alex.
1: Radio Alex.

0: Sandu, Ciorba, Dali Bomba w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie, ale nie samą muzyką. Człowiek żyje emocjami sportowymi też, a tych emocji w ten weekend dużo za sprawą PKO BP Ekstraklasy. Może poznamy mistrza, może już większość pucharowiczów, a i Spadkowicz już może się wyłonić. Najciekawszy mecz to chyba w sobotę, bo walcząca jeszcze o udział w europejskich pucharach Wisła Płock, siódma w tabeli, powalczy z trzecim Górnikiem Zabrze, który z racji wygrania Pucharu Polski ma już pewny start w tych rozgrywkach. Ciekawie to wygląda. Ten mecz jutro o godzinie 17:30, a dzisiaj pierwsze spotkanie już się zaczęło. Zagłębie Lubin gra z Pogonią Szczecin. Kto lubi piłkarskie emocje, ten w ten weekend, deszczowy weekend, nie będzie miał okazji do nudy. Trzymajcie kciuki za swoich faworytów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Shakira, Zoo w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Za chwilę będzie już 19. Będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 19 moneta, taka dotycząca legendarnego zespołu, więc kiedyś będzie pewnie bardzo cenna. Bądźcie z nami, będzie też o koncercie Metaliki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19, a to jest dobra pora, by sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Posłuchajmy wiadomości.
3: Dowódca amerykańskich sił lądowych twierdzi, że anulowano wysłanie brygady pancernej do Polski, bo otrzymał instrukcję redukcji sił w Europie.
4: Generał Christopher Lanif podkreślił, że w tej sytuacji ta decyzja o wstrzymaniu rotacji wydawała się najbardziej sensowną.
3: Słowa te padły w Izbie Reprezentantów podczas wysłuchania na temat budżetu amerykańskich sił lądowych, gdy politycy zapytali o ostatnie decyzje Pentagonu.
4: Paweł Żuchowski to dokładnie powiedział generał.
5: My, szef dowództwa bojowego generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nimi ściśle konsultując i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, dodał. Ta odpowiedź jest dość zaskakująca, bo Polska nie była na liście redukcji obecności wojskowej. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney wyraził natychmiast zdziwienie. Wskazał, że Polska to sojusznik, który wydaje prawie 5% PKB na zbrojenie. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec, przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, podkreślił.
3: Wyjaśnijmy, wymiana amerykańskich brygad w Polsce odbywa się co 9 miesięcy.
4: Na konferencji prasowej dziennikarze pytali więc ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, co stanie się, jeśli brygada aktualnie stacjonująca w naszym kraju wyjedzie, a nowa nie przyjedzie.
6: Polska na pewno nie straci, myślę, że może zyskać nierotacyjną, a trwałą obecność. Mamy najsilniejszą deklarację możliwą, daną przez prezydenta stanu Zjednoczonych wobec prezydenta Rzeczpospolitej.
3: Oświadczył minister Kosiniak-Kamysz.
4: Problem w tym, że prezydent Donald Trump często zmienia zdanie. Turystyczne atrakcje Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie zostały objęte niedawnym pożarem i można z nich korzystać, zapewniają leśnicy.
3: Mieszkańcy tych okolic liczą na to, że ten sygnał dotrze do turystów, bo są ważni dla lokalnej gospodarki.
4: Nie zniechęciliśmy się, bo nie ma powodu, mówią turyści.
7: No jak usłyszeliśmy o tym pożarze, no trzeba przyjechać, nawet wesprzeć tutejszych, przejść, zapłacić te parę złotych, żeby jakoś tam im pomóc.
8: No pewnie, że jest co zwiedzać. Ja będę tutaj zawsze przyjeżdżać. Wydaje mi się, że ile razy bym tu nie przyjechała, to odkryję coś nowego.
9: Zielono. Miło, spokojnie.
10: Ładne widoki są. Podoba mi się bardzo.
7: To natura, ptaki, śpiew, cisza, spokój. No, czego się więcej?
4: Jak to czego?
3: Urlopu? Mhm.
2: Deszczowa sobota, deszczowa niedziela, no i poniedziałek też deszczowy i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Na termometrach, no nie za dobrze, w Zakopanem 7 stopni, bardzo podobnie w niedzielę, w Nowym Targu i w Bielsku Białej po 11. I tak będzie aż do poniedziałku. We wtorek już pierwsze przebłyski słońca, a w drugiej części przyszłego tygodnia to być może nawet ponad 20 stopni. Ja wiem, że ciężko na razie w to uwierzyć, ale tak wynika z prognozy długoterminowej. Po prostu trzymajmy kciuki. 15 maja, 20 lat temu, poznaliśmy team Pawła Janasa na piłkarski mundial w Niemczech. Jak zawsze była nadzieja, a później prawie jak zawsze po trzech meczach wracaliśmy do domu. Na szczęście było blisko. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie w radiu Alex, teraz Luis Fonsi i Demi Lovato. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
11: Radio Alex.

Paranoia to jest Daria w Radiu Alex. Co w świecie muzyki? Dźwięki brzęczącej monety. Grupa Pink Floyd doczekała się takiego okolicznościowego upamiętnienia. Brytyjska mennica naprawdę się postarała, bo to wygląda pięknie i to nawet licząc te najtańsze monety. Najtańsza to 90 zł, czyli nie jest źle, ale najdroższa, taka pozłacana, to wydatek rzędu 26 tysięcy złotych. Także jeśli jesteście fanami Pink Floydów, mieliście w planach zakup samochodu albo, nie wiem, wyjazd na wakacje, to już wiadomo, co wygra. Tylko jak to później wytłumaczyć rodzinie, że nie będzie w tym roku wygrzewania się w tropikach? Powodzenia w przekonywaniu, że moneta jest od tego ważniejsza.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po reklamie.

Bujecko Familia w Radiu Alex w ramach muzyki wybranej dla Ciebie. A po 20:00, no to co najlepsze w muzyce w piątkowy wieczór, czyli taneczne brzmienia. Taneczne Radio Alex się zapowiada, poleca i szykuje. Nowości będą sety, dobra zabawa przy muzyce, także polecamy się. Za chwilę zresztą też, a nawet już teraz, bo przed nami pan The Weeknd, In Your Eyes w Radiu Alex.

0: Tak smakuje życie, zespół Enej w Radiu Alex, a teraz inny band, inny zespół, Metallica, jeździ po Europie ze swoją muzyką. U nas będą we wtorek, 19 maja, w Chorzowie, na Stadionie Śląskim. Co się będzie działo na scenie? A kto to wie? W trakcie koncertu w Bukareszcie zaprosili na scenę młodego chłopaka, ale nie po to, żeby śpiewać, a po to, by wybić intro kawałka Kill 'Em All. Przy okazji znowu pobili frekwencyjny rekord obiektu. Czekamy na nich w Polsce. Ciekawe, co u nas wymyślą. To jest zespół Metallica. Tu się można spodziewać wszystkiego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Po reklamie.

0: I'm losing you, to jest Savasz w Radiu Alex. Za chwilę 20, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a tuż po nich taneczne radio. No to żeby nie przedłużać, to tylko uprzedzę, że warto słuchać nas bardzo głośno. Polecamy się po 20.
1: Radio Alex.

0: reklamie.
1: Już za moment zaczynamy Taneczne Radio, ale wcześniej posłuchajmy wiadomości. Na zegarach 20.
2: Warszawska prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o pobicie na Moście Świętokrzyskim nastolatków z Ukrainy.
3: Jeden z zaatakowanych musiał być hospitalizowany. W związku z tą sprawą policja zatrzymała 5 osób.
2: To Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Do aresztu trafili dwaj najstarsi. Pozostali zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich.
3: Bożena Borowiec złożyła ślubowanie w Sejmie. To od dziś nowa posłanka Lewicy. Objęła mandat po tragicznie zmarłym w zeszłym miesiącu Łukaszu Litewce.
2: Przyznała, że to dla niej trudne dzień, bo nie wyobrażała sobie, że obejmie mandat w takich okolicznościach.
4: Znałam Łukasza, bardzo szanowałam jego działalność. Jak byłam na pogrzebie Łukasza, jeden z jego przyjaciół powiedział, że bardzo ważna była dla Łukasza ustawa łańcuchowa i że dobrze by było, żeby jak najszybciej ta ustawa została podjęta. I też między innymi z tego powodu ja bardzo szybko dopełniłam formalności.
3: Dziś Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
2: Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt.
3: Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Zimni ogrodnicy już w komplecie.
3: A dziś dołączyła do nich zimna Zośka, więc działkowcy w kolejnych dniach nie spodziewają się już przymrozków i biorą się za sadzenie warzyw.
2: Na stoiskach z sadzonkami panuje dzisiaj spory ruch.
5: Dynie, cukinie, bakłażany.
6: Dużo.
5: Co tam się zmieści?
6: Zimna Zośka, już można.
5: Już można.
7: Jeszcze czekam, jeszcze dzień, dwa na pewno.
5: Ma być ciepło po Zośce.
8: Po zimnej Zośce już powinno być wszystko w porządku.
6: Cóż pan będzie sadził?
8: Sałata, por, cebula cukrowa.
3: Usłyszał na targowisku przy Ruskiej w Lublinie Dominik Smaga.
1: Odświeżam te doniesienia pogodowe dla Podhala i Podbeskidzia z nadzieją, że coś się zmieni, ale nic się nie chce zmienić, a to oznacza deszczowy czas. Jutro może padać intensywnie, na termometrach w Zakopanem jutro 7 stopni, w Nowym Targu i w Bielsku Białej 11, w niedzielę tak samo i nawet jeszcze w poniedziałek. Od wtorku będzie się robić coraz lepiej, coraz więcej słońca się pojawi, no i też ma być cieplej. No i już, to jest ten moment, kiedy tak oficjalnie zaczynamy weekend z Tanecznym Radiem. Kto dzisiaj na start? Specjalista od dobrego początku każdej imprezy. Calvin Harris, Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Zapraszam na 2 godziny fajnych brzmień. Cześć!

To nie jest tak, że chwilę go nie ma, że jest w związku z tym na wakacjach i nic nie robi. Purple Disco Machine to jest kopalnia hitów, a że zbliża się sezon letni i wakacyjny, to na pewno przygotował dla nas masę dobrej muzyki. Tak jak na przykład ta piosenka sprzed momentu, trochę w stylu Daft Punk. Disco Sherry w Tanecznym Radiu. A za chwilę kolejna nowość, tym razem od Jazzy, a później jeden z moich faworytów na lato 2026. Just the way you are w nowym wydaniu od Milki i Davida Getty.

0: Dub Dogs w Tanecznym Radio. How does it feel? Kolejna piosenka, która ma ledwie 2 minuty, ale można sobie zapętlać, bo ten motyw muzyczny jest w niej bardzo spójny i na pewno się szybko nie znudzi. Za chwilę szok, prawie 3-minutowa piosenka. Fajnie wpada w ucho. Jak dobrze pamiętam, to chyba tydzień temu premierowo zagrałem ją w Tanecznym Radio i zebrała sporo pozytywnych ocen i recenzji. Sorry Papi, Topic i Becky G u nas już za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Po reklamie.

0: Summer Again, Kim K w piątkowym tanecznym radio. Fajnie i szybko wpadający w ucho motyw muzyczny. Będziemy do niego wracać co jakiś czas. A teraz coś nowego w stylu tych najlepszych wakacyjnych numerów ostatnich lat. Może to oni w tym roku będą rządzić w naszych głośnikach. Kto wie? Dance Palace, Let You Go Go w tanecznym radio.
1: Radio Alex.

0: Vintage House, czyli gatunek muzyczny, który szybko wkracza na rynek muzyczny, to Yearbox z singlem Graceland. A na tym rynku od dawna jest już trend przerabiania hitów sprzed lat. No to za chwilę Tiamo w nieco odświeżonej wersji, a później coś z klasyki Eurodisco. Pamiętacie pewnie numer The Colors of My Dreams od BG The Prince of Rap. Będzie okazja, by sobie przypomnieć w tanecznym radiu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: Po reklamie.
8: Jest już 21, obiecuję, że za moment wracamy do tanecznego radia, ale teraz posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata.
9: Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach. Część oddziału była już w Polsce lub w drodze, oświadczył w Kongresie Stanów Zjednoczonych dowódca sił lądowych.
10: Generał Christopher Lanif przyznał, że nie wie, czy Polska była informowana o planach wstrzymania przerzutu. Kongresmen republikanów Don Bacon ocenił to jako policzek wymierzony w Polsce.
9: Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję, lepsze wyjaśnienie.
10: Ocenił kongresmen Don Bacon, emerytowany generał amerykańskich sił lądowych.
9: Nie ma zgody na organizację koncertów w Łazienkach Królewskich i w Parku Agricola.
10: Takie oświadczenie wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
9: Organizator cyklu Let's Make Them Care zgłosił 3 lokalizacje koncertów. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agricola.
10: To pokłosie skandalu związanego z organizacją koncertu techno dla kilku tysięcy osób w wilanowskim muzeum.
9: Magdalena Kreinder. Witamy serdecznie, Magdaleno. Żadna instytucja nie zwracała się do mazowieckiego konserwatora w tej sprawie, prawda?
11: Nie było ustalonych dat tych koncertów. Miasto nie otrzymało też od organizatora zgłoszenia zamiaru zorganizowania imprezy masowej. Łazienki Królewskie potwierdziły, że na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego nie są planowane i nie odbędą się koncerty w ramach tego cyklu, a miasto po kontrowersyjnym koncercie w wilanowskim muzeum wycofało swój patronat nad cyklem. Powołany od dziś na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewnia, że podobnych imprez w tym miejscu nie będzie.
12: Wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort i zostali urażeni tym, że w takim miejscu odbyła się tego typu impreza.
11: Mówi Piotr Gurajec. Po całonocnym koncercie w Wilanowie trwa odbudowa trawnika, a wolontariusze sprawdzają gniazda i dziuple ptaków, żeby ocenić, jak całonocny hałas wpłynął na kondycję zwierząt.
10: Jutro w Turynie początek wielkich siatkarskich emocji.
9: Rozegrany zostanie turniej finałowy Ligi Mistrzów. Zagrają w nim 2 polskie zespoły. Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa.
10: Wojciech Marczyk.
13: Fani polskich zespołów zjeżdżają się już tutaj do Turynu. W Inalpi Arenie trwa teraz trening siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy jutro wieczorem zagrają z Ziratem Ankara, którego zawodnikiem jest reprezentant Polski, Tomasz Fornal.
14: Na pewno fajnie będzie zobaczyć Tomka po drugiej stronie siatki. Wymieniliśmy jakieś pierwsze uszczypliwości.
13: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Jutro o 17:00 mecz projektu z włoską Perugią, której graczem jest Kamil Semeniuk.
8: Dużo deszczu spadnie w ten weekend i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jeśli chodzi o początek przyszłego tygodnia, to jeszcze w poniedziałek ma być deszczowo, ale od wtorku lepiej, dużo słońca i będzie się robić cieplej. No a ma z czego się robić cieplej, bo w ten weekend 7 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu i w Bielsku Białej, co najwyżej 11. 15 maja, pogodowo jak słyszeliśmy, będzie tak sobie, więc może to jest dobry weekend, by się skupić na muzyce. Polecamy się, oczywiście, że tak. Alex Warren na początek tej godziny z piątkowym tanecznym radiem, a później Alex Gaudino z Shiną i ich energetyczne Watch Out. W Garze Gubczyk, cześć ponownie. Sety w tej godzinie też się pojawią. Damy radę.

Są takie piosenki, które nie tekstem, a samą melodią informują nas, że jest weekend albo że ten weekend jest już bardzo blisko. Myślę, że tak jest z piosenką Gloria w tym wydaniu. Agatino Romero i Umberto Tozzi w Tanecznym Radiu. No to przed nami teraz numer, który spowoduje, że poczujemy już weekend. To Die For od Toflo i Jax Jonesa w Tanecznym Radiu. Dajmy głośniej radio.

0: Jeden z takich klasycznych motywów muzyki Eurodisco. Jak myślę o tej muzyce, to mam w uszach właśnie takie dźwięki jak te sprzed momentu. Dreams Will Come Alive od Two Brothers on the Fourth Floor. A za chwilę pierwszy dzisiejszy set na start Safri Duo i Velil w fajnym remiksie LLE, a później Have You Ever Seen the Rain Roda Stewarta w nieco podkręconej wersji. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: polskiej wersji Everything I Do od Anne Winsborn to jeszcze nie słyszałem. To jej największy hit jak dotąd. Zawsze mówię jak dotąd, bo nigdy nie wiadomo, czym nas zaskoczy muzyczny świat. Florida zrobił to naście lat temu singlem Good Feeling. W numerze są wstawki z jednego z hitów Etty James, a do tego można tam usłyszeć motyw muzyczny od Avicii'ego, który był jednym z producentów tego numeru. No to zagram za moment w tanecznym radiu, a jeszcze jedno, pamiętam, że w teledysku przez pół sekundy, może trochę dłużej, można było zobaczyć Snoop Dogga. Taką sobie zabawę wymyślili.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Biedronka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Na zegarze 22, w ten piątkowy wieczór czas sprawdzić kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
3: Deficyt budżetu państwa wyniósł już ponad 89 miliardów złotych. Takie są szacunkowe dane resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia. Stanowi to prawie 33% deficytu zaplanowanego na ten rok. Z kolei dochody budżetu za ten okres to 29% tegorocznego planu. Wyniosły 187 miliardów złotych. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły minus 23 miliardy 700 milionów złotych. Protest w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów i reprezentujący ich Związek Solidarność nie zgadza się z decyzją dyrekcji o zwolnieniu kilkunastu pracowników, w głównej mierze aktorów. Zwolnienia objęły już lub obejmą 12 aktorów. To 1/4 zespołu aktorskiego, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu zawisza 21 przedstawień, wyjaśnia Stanisław Melski, przewodniczący Teatralnej Solidarności. W Tatrach wciąż są miejsca, w których można zjechać na nartach. Tatrzański Park Narodowy wciąż dopuszcza możliwość zjazdu z rysów, ale nie jest to atrakcja dla każdego narciarza.
4: Wybieranie się na nartach na rysy winno być poprzedzone zastanowieniem się nad własnym poziomem narciarstwa. No jest to zdecydowanie zjazd wysokogórski, wymagający. Pamiętajmy o tym, że to odpowiedzialnością narciarza jest stworzyć przestrzeń dla pieszych, piechurów.
3: Ostrzega ratownik TOPR Jakub Hornowski. Słynny francuski aktor Vincent Cassel jest jedną z gwiazd festiwalu w Cannes. Ma na koncie świetne role, m.in. w kultowym filmie Nienawiść, we wstrząsającym obrazie Nieodwracalny, czy w słynnym dreszczowcu Czarny Łabędź. Jako bardzo małe dziecko oglądałem wszystko. Pamiętam, że uwielbiałem naprawdę głupie filmy. Dziś właśnie tak o nich myślę. Nie wstydzę się tego, ale czasem zastanawiam się, jak to mogło mnie aż tak interesować. A kiedy naprawdę wciągnąłem się w kino, zacząłem świadomie wybierać filmy i naprawdę je odkrywać. Powiedziałbym, że Fellini pozostaje dla mnie najważniejszy. Aż do dziś.
2: Na koniec jeszcze ważne informacje pogodowe. W zasadzie jedna informacja. Lać będzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu w ten weekend. W sobotę to chwilami nawet intensywnie. Na termometrach no szału nie ma, 7 stopni w sobotę i w niedzielę w Zakopanem, 11 w Nowym Targu i w Bielsku Białej. Początek przyszłego tygodnia jeszcze podobny, ale od wtorku ma być i cieplej, i słoneczniej. Kończymy Taneczne Radio w piątkowy wieczór, ale nasze weekendowe playlisty są do waszej dyspozycji. Polecamy się, a ja dziękuję za dziś i za ten tydzień. Łukasz Jakubczyk, miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.
1: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.